0: samotność. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać

0: Dziś rano w Koninie będzie w większości pochmurno, ale słońce czasem się przebije. Termometry pokażą około 13 kresek, a wiatr powieje lekko, więc nie będzie przeszkadzał. Po południu temperatura wzrośnie do 21 stopni. W sobotę nadal sporo chmur, ale słońce nie zniknie na dobre, a temperatura sięgnie 23 kresek. W niedzielę możliwe są przelotne opady, ale temperatura utrzyma się na poziomie 23 stopni. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Kolejny zwrot w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce i niespodziewana deklaracja Donalda Trumpa. Prezydent USA zapowiedział wysłanie do naszego kraju 5000 dodatkowych żołnierzy. Informacje przekazał w mediach społecznościowych. Więcej na ten temat Michał Skolimowski.
3: Donald Trump powołał się na relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Wspomniał o jego zwycięstwie w wyborach i poparciu, którego mu udzielił. Jest zapowiedź o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do naszego kraju. Szczegółów na razie nie znamy. Mamy tylko krótki wpis prezydenta USA, który, wszystko na to wskazuje, ucina spekulacje po informacjach o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do Polski.
2: Do sprawy odniósł się prezydent Karol Nawrocki. Podziękował Donaldowi Trumpowi za, jak napisał, przyjaźń wobec Polski i decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach rusza pilna kontrola placówki. To po śmierci 2-letniego chłopca, który wpadł do oczka wodnego. Kontrolę zleciła wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
4: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom.
2: A w związku ze sprawą zatrzymano dwie opiekunki. Na razie nie wiadomo, czy usłyszą zarzuty. Śledczy podkreślają, że wszystko zależy od zebranego materiału dowodowego. Nauka bez tajemnic. Na Politechnice Gdańskiej rozpoczął się kolejny Bałtycki Festiwal Nauki. W programie jest ponad 150 wydarzeń z 40 dziedzin. To m.in. warsztaty, pokazy, wykłady i pikniki edukacyjne. Organizatorzy przygotowali atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a festiwal potrwa do soboty.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: SK2 Sport.
2: Kolejne piłkarskie reprezentacje prezentują swoje składy na zbliżające się Mistrzostwa Świata. Nie brakuje niespodzianek. Do kadry Niemiec wraca Manuel Neuer. 40-letni bramkarz zakończył karierę w reprezentacji po Euro 2 lata temu. Teraz wraca i będzie to jego 5. mundial z rzędu. Sukces Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Chwalińska przeszła 3 rundy kwalifikacji, a w decydującym, bardzo zaciętym meczu pokonała Susan Lamens 7-6-7-5.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Dziś się lepiej wstaje. Lepiej, pomimo, że zawsze tak samo jak w każdy inny dzień tygodnia, to jest lepiej.
9: Chciałem przeprosić ciebie.
8: Za co?
9: No tak wchodzę tak do obory. Nawet się nie sklepaliśmy.
8: Nie sklepaliśmy się jeszcze? Nie, nie.
9: Sklepmy się.
8: Czekaj. Sklepani.
9: Elo.
8: Elo. Ziom.
7: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
9: Ale przyznam, że fajnie tak się klepać z rana, nie? No.
8: A masz stój na WF? Dzień dobry. Cześć. 3 po 6.

0: 9 minut po godzinie 6. Pora otworzyć prawe oko, pora otworzyć lewe oko, pora podnieść prawą nogę i lewą nogę z łóżka, wstać, pupa do góry, głowa do góry i ruszamy w świat.
1: No, to dobrze.
0: Już? Wszystko?
1: Tak.
0: Załatwione?
1: To w zasadzie możemy iść do domu.
0: No to fajnie, obudzeni, to nasza rola się skończyła.
1: Posłuchajcie, dzisiaj 22 dzień maja w kalendarzu.
0: To prawda.
1: Patrzę sobie, co to dzisiaj ciekawego nam przygotowały, święta nietypowe. Wiesz,
0: dzień gotów.
1: Mamy dzień Pac-Mana.
0: Dzień zwierząt.
1: No.
0: Praw zwierząt.
1: Praw zwierząt.
0: Lew nie. Lew nie świętuje.
1: Ja bym chciał zaproponować coś zupełnie innego.
0: No.
1: No bo dzisiaj to wiemy, co jest dzisiaj.
0: Piątek.
1: Ale piątek. I dzisiaj jesteśmy my, ale jutro nas nie będzie.
0: Tak.
1: A jutro jest dzień teścia.
0: A, że chciałbyś tak przedwcześnie zrobić takie Wigilię Dnia Teścia.
1: Wigilia Dnia Teścia
0: to
1: się chyba należy, prawda?
0: Dzisiaj jest Wigilia Dnia Teścia.
1: Oczywiście,
0: skoro
1: że tak.
0: Skoro jutro jest dzień teścia.
1: Tak. I nie wiem, no to może otwórzmy linię w takim razie.
0: Czekaj, bo jeszcze nie otworzyłem.
1: 726. 826.
0: To powoli.
1: 826.
0: Otworzyłem.
1: Linie są otwarte, można będzie do nas zadzwonić. Dlaczego teście są fajne? Bo zawsze są żarty o teściowej, prawda? Się mówi tam żarty o teściowa to, no, teściowa namiota lata.
0: A o teściach tak rzadko.
1: A o teściach rzadko,
0: jakoś,
1: prawda?
0: No,
1: bo teście są fajne chyba,
0: równe
1: nie?
0: Goście.
1: Tak. No. To dlaczego? Co takiego musi być fajne
0: teść? Kto ma fajnego teścia, dzwoni do nas i mówi dlaczego. 726 826 826.
1: Pochwalcie się swoimi teściami, no. Niech wy...

0: się tu.
1: Trzeba przyznać, że teść czasami z jakąś połówką wyskakuje. Nawiązując tutaj do Igo, on chyba jest mnie pół. Teść ma drugie pół, spotykacie się i już. No, jest całość, jest, jest logiczna całość.
2: Jeżeli teść trzyma stronę zięcia.
1: Jeśli trzyma. Jeśli. Jest Andrzej z nami. Dzień dobry, Andrzeju. Andrzej ma najfajniejszego teścia. Najlepszego, najlepszego, nie Andrzej?
3: Tak, najwspanialszy.
1: No, ale czym jest najlepszy?
2: Teść doradca.
3: Najlepszy. Mój teściu jest najlepszy w doradztwie. To jest teść doradca. Jak mnie nie ma w domu i ten przychodzi do mojej żony i mówi, a czemu Andrzej tego nie zrobił? Mógłby już to zrobić. A czemu tego tak nie zrobił? I te doradztwo później się odbija, gdy ja wracam z pracy. To już na pewno wszyscy wiedzą, jak to się odbija.
1: Czy to doradzanie odbywa się za twoimi plecami?
3: Oczywiście, to tylko i wyłącznie jak mnie nie ma.
1: A potem konsekwencje są, a teścia też nie ma przy żonie pewnie, co?
3: Oczywiście, że nie, bo on już idzie do domu,
1: no
3: nie?
1: No tak, no tak, i potem...
3: Ale później przychodzi co do tego, to on tego nie mówił.
1: No nie, nie, nie, to żona ci powiedziała przecież, że ty tego nie zrobiłeś, tamtego, ale wiadomo, kto doradzał. To jest, wiesz...
2: Teść może jest ciekawy świata po prostu, że tyle pytań zadaje.
1: Tak.
3: Oczywiście, on by mógł iść tam w świat no nie będę mówił.
1: Dobra, czyli macie odwzajemnioną miłość z teściem, rozumiem, Andrzeju.
3: Oczywiście, najwspanialszy.
1: Miłość braterska. To jest jak kumpel, jak kolega, jak sąsiad. Nie, sąsiad może nie.
2: Nie, sąsiad my, nie.
1: Ale nie, no...
3: Na teścia zawsze mogę liczyć.
2: Andrzej, a chciałbyś zdradzić imię teścia?
3: Marian,
1: no. Pasuje do niego.
2: Coś tak sumyśczyło,
1: ja też myślałem, Marian. Też coś myślałem, tak. Że Marian.
2: W
1: tak czułem.
2: Mariana.
1: Powiem inaczej, tak rzemczuł.
2: Ładnie, Andrzej.
1: Pięknie, dziękujemy ci ślicznie.
2: Bardzo.
1: Wysyłamy garść prezentów od nas oczywiście. 726-826-826. Wigilia teścia dzisiaj, bo jutro dzień teścia, więc w Wigilię dnia teścia.
2: Pochwalcie się swoimi teściami. Co też mają takiego wspaniałego, o czym warto powiedzieć na antenie Radia SK2?
1: Messengerek, pamiętajcie, tam głosowe. Można wysyłać. SK2.

0: Kropelka. Jedna kropelka deszczu od Gabriela Freszala. Więcej na dziś nie pozwolimy. Posłuchaj, żeby słoneczko było. Życzymy 25 po 6.
1: Ty, ja tak zagaję, że Gabriel Freszal śpiewa, że z tobą mnie zabierzesz, nie?
0: No.
1: A jakbyś tak spotkał Sanach na ulicy i ona by powiedziała: po 200? A ty powiesz...
0: No za dymę zrobić chcę w twoim aucie, no, powiem wtedy.
1: Nie, bo auto jest drogie i ładne. Dzisiejsza prasa donosi, że Sanach, znana wam pewnie z anteny Radia SK2, jeździ bardzo luksusowym autem, ekologicznym, za prawie 700 tysięcy złotych.
0: Za 700 tysięcy, a co, jeszcze mi powiedz, że dba o ekologię.
1: No posłuchaj, za 700 tysięcy złotych to ja bym tak dbać o ekologię.
0: Nie, to nie jest dbanie o ekologię. Wiesz, ile musiała skosić Sanach, żeby jeździć tym samochodem?

0: promocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
0: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
0: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601-061-848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już dziś w Lidl z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: Dziś w Koninie zapowiada się przyjemny dzień. Rano niebo będzie przeważnie czyste, a termometry wskażą około 15 kresek. Wiatr delikatny, więc nie będzie przeszkadzał w planach na świeżym powietrzu. Ciśnienie stabilne, co sprzyja dobremu samopoczuciu. Po południu temperatura wzrośnie do 21 stopni, a słońce będzie dominować, choć czasem pojawią się chmury. Wieczorem niebo pozostanie przejrzyste, a temperatura spadnie do 18 kresek. Zostańcie z SK2 po kolejne polskie hity.
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
14: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie. W płonącym domu strażacy odnaleźli dwie osoby. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Tomaszowice Kolonia, niedaleko Lublina.
15: Pożar domu drewnianego, ten cały dom był objęty ogniem. I w wyniku tego zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby.
14: Mówi Marcin Grzyb ze Straży Pożarnej w Lublinie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną ognia. W Krakowie od północy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza referendalna. Potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. A referendum dotyczy odwołania prezydenta i Rady Miasta. Słowianie, Wikingowie i królowie opanowali ulicę Koszalina. Miasto świętuje 760-lecie swojego istnienia. Przez centrum przeszedł barwny korowód historyczny, który przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów.
16: No przepiękne widowisko.
17: Super, są elegancko ubrani, historycznie.
18: Jest fajnie, no, bo fajne stroje.
14: A Koszalin swoje urodziny będzie świętował aż do niedzieli.

0: To dziś. Dziś się zmieni to, albo zostanie tam, gdzie było.
1: Vito Bambino i Zalia w kawałku Decyzje i decyzja tak naprawdę należy do was. Czy ten utwór z miejsca 12 awansuje, czy spadnie? A mowa oczywiście o naszej polskiej gorącej 20.
0: No, ale właśnie mówię, że może jeszcze być tak, że zostanie na tym samym miejscu.
1: A może być.
0: Tego nie wziąłeś pod uwagę, mój drogi.
1: Nie wziąłem, rzeczywiście.
0: A, są spadki, awanse i bez zmian.
1: Bo rzadko się zdarza kreseczka przy tych utworach. Jest albo spadek, albo wzlot, albo nowość, która się pojawia.
0: Bo to jest dużo tych utworów i dlatego to się wszystko tak miesza. A wy to mieszacie, klikając plusik albo minusik na stronie sk2.pl w zakładce Gorąca Polska 20. Efekty tego klikania dzisiaj po 18 na naszej antenie, więc bardzo serdecznie was na to wszystko zapraszamy.
1: Wszystko jest oczywiście w waszych rękach, to proszę się nie tutaj, nie tego, nie ceregielić, tylko wchodzimy na sk2.pl i głosujemy.

0: Ja! Zawsze mi się kojarzy, jak ten sygnał jest w Błysławic, to mi się kojarzy Pawlak. Milicja!
1: Nie krzycz tak, bo przyjdą jeszcze.
0: Dobrze. Albo teściu! Drogi teściu! Dzisiaj Wigilia Dnia Teścia.
1: Dnia Teścia, tak jest. Tak więc przyjmujemy telefony na 726-826-826 i na Messengery w sprawie teściów waszych.
0: Prosimy.
2: O, jak teścia się ma, w teście można napić się, porozmawiać o samochodach, a z teściową to co? Będę o samochodach, jak to się nie zna. A ja jestem jeszcze w gorszej sytuacji, bo ja teściem, jak będę miał cztery synowe. Nie będę miał zięcia.
0: Oj.
1: Nie ma tego złego, mój drogi. Być może trafisz na taką synową z przysłowiowymi jajami, no i wtedy
0: będzie trzeba wydziedziczyć czy syna.
3: SK2.
1: Przysłowiowymi.
0: A, jak z przysłowiowymi, tak, to tak. To nie, to normalnie wszystko. No to oczywiście. Też o samochodach i porozmawiać. Z liścia dostaniesz. No różnie może być. Same takie męskie sprawy, nie?
1: O czym my tutaj rozmawiamy w ogóle?
0: O Wigilii Dnia Teścia. Dobrze, jak coś. A teraz grupa Hej.
1: 11 do 7.

0: Oglądałeś taki film Wojna polsko-ruska?
1: Oglądałem.
0: Był, tam był taki tekst, promocja z okazji USA.
2: No i dostaliśmy właśnie, film stał się ciałem, moi drodzy.
0: Jest promocja, jest z okazji USA, promocja, więcej o niej w newsach o 7:00, nie odchodźcie za daleko. Może się zakocham.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
2: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Dziś w Koninie szykuje się całkiem przyjemny dzień. Rano termometry pokażą około 14 kresek, a niebo będzie raczej bezchmurne, co na pewno poprawi nastrój. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na samopoczucie, a jakość powietrza będzie dobra. Po południu temperatura wzrośnie do 21 stopni, a wieczorem utrzyma się na poziomie 18 kresek. Niebo nadal pozostanie bez większych chmur. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Konin. Wiadomości.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
8: Minęła siódma, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Na początek niespodziewana deklaracja Donalda Trumpa. Prezydent USA zapowiedział wysłanie do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy. Informację opublikował w mediach społecznościowych. Trump powołał się na relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Wspomniał o jego zwycięstwie w wyborach i wcześniejszym poparciu. Pojawiły się już odpowiedzi ze strony polskich władz. Szczegóły zna Michał Skolimowski.
9: Do sprawy odniósł się prezydent Karol Nawrocki. Podziękował Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzję, których, tu cytat, praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Ze strony rządu mamy wpis ministra obrony. Decyzja prezydenta Trumpa potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Dodajmy, że w ostatnich dniach Pentagon oficjalnie potwierdził redukcję brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego ma zakaz wjazdu do Polski. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że decyzja obowiązuje przez 5 lat. To efekt zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotylli Sumut. Wśród nich byli także obywatele Polski.
10: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują.
8: O wydanie zakazu wnioskował minister spraw zagranicznych, mówi rzecznik resortu Maciej Wiewiór.
11: Strona izraelska przyjęła do wiadomości nasze oburzenie. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu.
8: Resort przekazał też, że dwoje polskich uczestników flotylli Sumut opuściło izraelskie więzienie i jest w drodze do Turcji. Szczecińskie tramwaje szukają nowych właścicieli. Tramwaje szczecińskie wystawiły na sprzedaż 3 częściowo uszkodzone wagony. Można je oglądać na tak zwanym ślepym torze między Zajezdnią Pogodną a Rondem Olszewskiego.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: SK2 Sport.
8: Znamy trzech półfinalistów Orlen Basket Ligi. Do Zestalu Zielona Góra dołączyły wczoraj dwie stołeczne ekipy. Legia Warszawa wygrała trzeci mecz z MKS-em Dąbrowa Górnicza i awansowała dalej. Sensację sprawili koszykarze Dzików Warszawa, którzy po raz trzeci wygrali sfaworyzowanym Treflem Sopot. O ostatnie miejsce walczą Śląsk Wrocław i Arka Gdynia, a tu sprawę awansu rozstrzygnie jutro piąty mecz. Cristiano Ronaldo dopiął swego. Portugalczyk sięgnął po pierwsze mistrzostwo Ligi Saudyjskiej. 41-letni napastnik miał kluczowy udział w sukcesie swojej drużyny. W ostatnim meczu zdobył dwie bramki.
12: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: 3,5 minuty po siódmej, to jest piątek, jest 22 dzień maja. No, a, dobra, tyle do powiedzenia masz.
15: Nie, no chciałem powiedzieć coś, ale mi komputer właśnie się wyłączył.
14: A, ale bez komputera nic nie potrafisz powiedzieć?
15: Z głowy to co ja powiem? Znasz mnie
14: przecież. Pozdrów mamę, może słucha.
15: Tam echo hula.
14: Echo hula?
15: Wiatr wieje. Ona mnie odechła, no.
14: Więc weszłeś do domu, trzasłeś drzwiami i wiadomo, co zrobiłeś i wyszłeś.
15: Moi drodzy,
14: nie zniesiesz.
15: 4:00.
14: Jedyne, co potrafi powiedzieć.
16: W Radiu SK2.
15: Bo mi się zegar odblokował, no.
14: A, na zegarek czekałeś. No, rozumiem.
17: Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś zapłacze.

0: 10 minut po 7, tu Radio SK2, tu najlepsze polskie hity. Wario Smak, za chwilę Wiktor Waligura z Dry Schoolem, a teraz o tym, o którym się mówi w internecie, bo ja na przykład myślałem, że on to specjalnie zrobił, że taki figlarz jajcarz z niego, wydarzył się wypadek i stwierdził, dobra, już nie mam nic innego, to zakładam to i poszedł.
1: Chodzi ci o Wojtka Szczęsnego, tak? Który się pojawił ostatnio na imprezie Barcelony, bo Barcelona po tytule zrobiła swoją imprezę, jest, a Wojtek założył białą koszulę z takim, wiecie co, takim znaczy, z takim przypalonym żelazkiem,
0: no
1: nie?
0: Widać przypalone żelazko, no albo Wojtek, Marina mu kazała prasować i za długo trzymał żelazko, ale tutaj jestem w błędzie, bo ja myślałem, że serio tak było.
1: Nie,
0: że
1: to
0: tak
1: nie było,
0: tak, a tu
1: drogi.
0: Jednak Wojtek grube pieniądze za tę koszulę zapłacił, żeby taka była przypalona.
1: Za białą koszulę z nadrukiem imitującym przypalenie żelazkiem trzeba słono zapłacić. Na oficjalnej stronie tej marki koszula kosztuje, uwaga, $1500, co w przeliczeniu na polskie złote daje nam kwotę ponad 5000 złotych.
0: Dobra, od razu mówię, bo może szczęsny Wojtek nas teraz słucha. Wojtek, ja ci za pół ceny to zrobię. Za pół ceny ci tę koszulę.
1: Jesteś tym mistrzem.
0: Jestem tym mistrzem, mogę ci to zrobić. Zobacz, w jaką stronę w ogóle moda idzie. Kiedyś dziury w spodniach się cerowało. Później specjalnie się robiło. Teraz specjalnie przypala się koszulę żelazkiem.
1: Tak. No. Ja się pochwalę, ja mam w koszu na pranie na przykład bardzo modne majtki i skarpetki.
0: Ja szczególnie majtki, ale idąc tym tokiem, w zlewie mam niezwykle cenną zastawę stołową.
2: SK2.
1: Jeszcze nie wylizana pewnie.
0: Nie. A może tak będzie, że wiesz, za niedługo będziesz talerzy kupował i ze śladem po schabowym na przykład.
1: Trzy dni leży, trzeba skrobać, prawda? Nie skrob tego. Sprzedaj za grube miliony. Jeśli

0: Tak, jest piątek, słyszysz tę rzekę marzeń, ja już człowieka suszy. Napiłby się normalnie człowiek kawy z rana, no. jak człowiek.
1: Ale nikt nie zrobił.
0: A człowiek nie wielbłąd i musi się napić tej kawy. 19 minut po siódmej, ale teraz słuchajcie o wiośnie, bo wiosna obradza nam piękne nasze lasy. Nie tylko w grzyby, choć o grzybach jeszcze dzisiaj będzie. Okazuje się, że coś innego też rośnie i trzeba zbierać.
1: Mamy florę i faunę, czyli teraz o florze trochę porozmawiamy. W kwietniu i maju można zbierać młode pędy sosny zwyczajnej, moi drodzy. O. I to jest bardzo cenna wskazówka dla wszystkich tych, którzy chorują troszkę, prawda, gdzieś tam apsikają i tak dalej, bo okazuje się, że pędy sosnowe wykorzystuje się do przygotowywania syropów, które wspomagają organizm podczas różnego rodzaju infekcji. Trzeba je tylko zasypać cukrem, zalać miodem i odstawić w słoneczne miejsce.
0: Najczęściej to jest syrop, ale w płynie można też co innego z pędów sosny przygotować.
1: Naprawdę?
0: Dla zdrowotności. Jedno jest pewne, należy pędzić.
1: Do lasu! Popędy sosny. SK2. SK2.

0: Autopromocja.
1: Sękacz z Podlasia. Majonez z Kielc. Oscypek z Podhala.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
3: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi?
6: I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: Ach, to niska cena.
12: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
16: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
17: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium Odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
18: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam, 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
19: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
20: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
21: Play.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
25: Dziś w Koninie zapowiada się naprawdę przyjemny dzień. Poranek przyniesie nam umiarkowane temperatury, około 16 kresek, a słońce będzie dominować na niebie, co z pewnością poprawi nastrój. Powietrze będzie czyste, a ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 21 stopni, a wieczorem utrzyma się na poziomie 18 kresek, nadal z dużą ilością słońca. Tyle na teraz, a już wkrótce w SC2 Konin kolejne polskie hity.
24: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Uruchomiono procedurę ekstradycji Marcina P. do Polski. Mężczyzna został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. To jedna z kluczowych postaci związanych z aferą wokół cinksiarz.pl. Według śledczych szkody wyrządzone klientom mogą sięgać ponad 85 milionów złotych. Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Tragiczny finał imprezy w internacie w Szczecinie. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej, a kolejne dwie osoby trafiły do szpitala. Funkcjonariusze pili po służbie alkohol. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Kielce dołączają do grona światowych miast, które będą miały własną edycję gry Monopoly. O najważniejszym polu na planszy zdecydują mieszkańcy, o czym mówi prezydentka Kielc Agata Wojda.
1: Wybierzemy kilkanaście bardzo charakterystycznych, unikatowych obiektów, sytuacji, krajobrazów kieleckich.
0: A gra będzie w pełni spersonalizowana pod kątem kieleckich realiów.

0: oczy szeroko otwarte, bo to dziś właśnie zaczyna się weekend. Podajemy, moi drodzy, numer telefonu 726-826-826, bo to...
1: PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. Już teraz dzwonicie na żywo i pozdrawiacie. Mamy telefony, proszę bardzo.
0: Dzień dobry, pierwszy telefon. Krótka zasada, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie? Słuchamy.
2: Cześć, z tej strony Wiola z Łodzi, pozdrawiam Piotrka z Krakowa. Buziaczki!
0: Buziaczki, tak. Następny telefon.
2: Pozdrawiam Piotrka z Krakowa. Buziaczki.
0: Ale to przez telefon. Dzień dobry, słuchamy. Dobrze, następny telefon. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie? O, znowu się zaczyna. Ludzie, słuchamy przez telefon, nie przez radio. Halo, następny telefon. Dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
3: Nazywam się Oliwia i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, moją rodzinę i całą klasę trzecią A.
0: Oliwka, ile masz lat? 10. Dziesięciolatka ogarnia, że przez telefon, a nie przez radio. A inni nie ogarniają.
1: Lecimy dalej.
0: Następny telefon. Dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
4: Tomek, pozdrawiam moich kolegów z koła żołnierzy 12. Pułku Anów Podolskich.
0: Uuu, pięknie. Czuwaj. Tu się ktoś rozłączył. Halo, dzień dobry, następny telefon. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
5: Cześć, z tej strony Wiola z Łodzi. Pozdrawiam Ulę, Roberta, Natalkę, Grzesia, Julę, Piotrka, Mateusza, Dominika i Anetkę. Również moje dzieci, Wiktorię i Stasia. Buziaczki dla was.
0: Miłego Buziaczki. Dnia. Myślę, że nie ma takiej działki, która pomieści takiego grilla. Halo, dzień dobry. Następny telefon. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz? Kim jest dla ciebie?
6: Mamę.
0: Słuchaczy. I tyle.
6: I tak, dobrze,
0: dziękujemy. Następny telefon odbieramy. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
7: Cześć, Piotrek z Zosią, pozdrawiamy urodzinową Monikę. Wszystkiego dobrego i was.
0: Ile Monika ma lat? Ile Moniko ma lat?
7: 18 skończyłeś.
0: No właśnie, wybrnąłeś. Następny telefon, z zagranicy, plus 31. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
8: Dzień dobry, Anna z Niuko, pozdrawiam wszystkie dziewczyny z windowania i miłego, długiego, gorącego weekendu.
0: Skąd dzwonisz?
8: Newkop.
0: A jakie państwo?
9: Wielka.
8: Holandia.
0: Z Holandii. Wielka Holandia. Pięknie. Dobra, okay. Ostatni jeszcze na dzisiaj telefon. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
10: Hej, Krzysiu się słony kłania. Chciałbym pozdrowić Anusię, moją kochaną, którą bardzo kocham, całe ZGN w Warszawie Naśnickiej i chciałem Anusię bardzo, bardzo przeprosić, bo ostatnio trochę narozrabiałam. Ona już będzie wiedziała za to. Pozdrawiam.
0: Wie, o co chodzi. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Odjazd! SK2. Następne PKP w przyszły piątek.

0: Kombi przez 2i w Radiu SK 2, bo jest jeszcze kombi przez 1i, to nie mylić. 10 minut do 8. Kielce, słyszeliśmy o Kielcach w newsach o 7.30.
1: A kto nie słyszał, to teraz mu mówimy.
0: Chcą mieć swoją wersję gry Monopoly ze swoimi własnymi polami. O tym też mówi prezydent Kielc Agata Wojda.
2: Wybierzemy kilkanaście bardzo charakterystycznych, unikatowych obiektów, sytuacji, krajobrazów kieleckich.
0: Żeby miały swoje pola na planszy, tak?
1: No to jak Kielce, to tam musi koniecznie być sklep, prawda?
0: Sklep?
1: Sklep! Leroy Merlin.
3: SK2.
0: A w tym sklepie do kupienia tylko scyzoryki.
1: Tylko scyzoryki, tylko absolutnie.
0: Nic innego.
1: No chyba, że będzie jakieś Scooby-Dooby-Doo, ja to, to może też, gdzieś to tam też, na półce, tak. Nie?

0: za, tańcz ze mną.
1: Ej, co mi się przypomniało? Mówiłem, że powiem o tym w radiu wczoraj, żonie mówiłem no. I sobie zapomniałem, ale teraz sobie przypomniałem. Graliśmy wczoraj w czółko. Taka gra, że wiesz, z synem i z żoną graliśmy w czółko, że kartę nakładasz na jakąś stali na czoło. Ja muszę zgadnąć, kim jestem, nie?
2: Myślałem, że z dynki komuś
1: no i tam dałeś, zgaduję, że jestem człowiekiem, nie. Jestem zwierzakiem, tak, nie? I to synek z żoną mi podpowiadali. I ja mówię, czy jestem kolegą myszki Miki, nie? A syn mówi mi, nie. Ale jesteś z bajki myszka Miki. Ja mówię, to jak jestem z bajki myszka Miki, ale nie jestem kolegą myszki Miki. Żona się śmieje, że jestem głupi, nie? Kilka tur minęło, ja dalej nie wiem, kim jestem, zgaduję. Nie mówię, nie. A jestem myszą? Tak, nie?
2: Ja jesteś myszą, nie jesteś kolegą myszki Miki, ale jesteś z bajki myszka
1: tak,
2: Mika.
1: Wiesz czy nie? Moja żona powiedziała, że jestem głupi, że te zabawy prowadzę w radio, gry prowadzę, robię konkursy, a sam nie umiem takiej rzeczy odgadnąć.
2: To jestem głupszy, to głupi i głupszy.
1: Wiesz, kim byłem? No. Myszką Miki. Dobra, pytanie do państw miast, bo teraz zabawa, którą potrafimy przeprowadzić. Prezent marzeń wartości 500 zł do zgarnięcia. Po 8 zagramy, można się zgłaszać 726-826-826. To jest SMS-owo lub na Messengerze, tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu. Takie pytanie, jeśli byście grali na przykład takie w czółko, kim chcielibyście być? SK2

0: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
8: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
9: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
14: Dziś w Koninie zapowiada się naprawdę przyjemny dzień. Słupki rtęci pokażą 16 kresek, a na niebie zobaczymy niewiele chmur, co oznacza, że słońce będzie miało szansę się pokazać. Wiatr będzie słaby, ale wyczuwalny, co doda trochę świeżości. Powietrze będzie dobrej jakości, więc oddychać się będzie lekko. Po południu temperatura wzrośnie do 21 stopni. Jutro również możemy liczyć na mało chmur i maksymalnie 23 stopnie. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 Konin wiadomości.
13: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
15: Minęła 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. To dobra wiadomość dla Polski. Presja ma sens, tak rząd komentuje kolejny zwrot w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Donald Trump deklaruje, że wyśle do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy. Jak podkreślił, ma to związek z relacjami z prezydentem Karolem Nawrockim. Szef MON, Cezary Tomczyk, ocenił, że presja ma sens.
16: Dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy trafi do Polski. W takich sytuacjach jedno jest pewne, wszystkie ręce na pokład. Presja ma sens.
15: Razem z Tomczykiem w Waszyngtonie przebywa sekretarz stanu MON Paweł Zalewski. Śledztwo prokuratury i zlecona pilna kontrola to po tragedii w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. W placówce zginął 2-latek. Chłopiec wpadł do oczka wodnego. Zatrzymano 2 opiekunki. Na razie nie usłyszały zarzutów. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Na czym teraz skupiają się śledczy?
12: Przesłuchiwani są świadkowie. Gromadzona jest też dokumentacja dotycząca funkcjonowania placówki. Prokuratura ma 48 godzin od zatrzymania opiekunek na podjęcie w ich sprawie kolejnych kroków.
17: Jeżeli materiał dowodowy da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
12: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy badają sprawę śmierci 2-latka, a ta wstrząsnęła mieszkańcami Ząbek.
18: Ciężko mówić, sama mam malutkie dziecko, więc...
19: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
12: Prokuratorskie śledztwo, dodajmy, jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
15: Dodajmy, że pilną kontrolę placówki zleciła już wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. Kaszubska truskawka tuż. Jak podkreślają plantatorzy z regionu, ich słodkich owoców będzie można wypatrywać na sklepowych półkach już w pierwszej połowie czerwca.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: SK2 Sport.
15: Sobota będzie należała do piłkarskiej ekstraklasy. Jutro ostatnia kolejka sezonu. Cały czas jest o co grać. Nierozstrzygnięta pozostaje sprawa wicemistrzostwa. O nie walczą nadal Górnik, Raków i Jagiellonia, a mecze zostaną rozegrane o 17:30. Sportowi działacze zbierają się przeciwko prezesowi PKOL. Członkowie komitetu zebrali wymaganą liczbę podpisów pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Ma ono dotyczyć odwołania prezesa Radosława Piesiewicza. Wniosek ma zostać złożony dzisiaj, a opozycja twierdzi, że uda im się zebrać większość głosów potrzebną do jego odwołania.
20: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: 4 minuty po godzinie 8.
1: Słyszeliśmy w newsach, że kaszubska truskawka już tuż, nie?
2: No.
1: Ja mam inne ważniejsze pytanie. Kiedy będzie kaszubska bita śmietana?
22: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
1: Żeby mógł normalnie kaszub z kaszubką sobie, wiesz, FIFA, Rafa, tego, bem. Tindarandan.
2: Dun, dun, dun, dun, dun.

0: 9 po 8. Aferka jest malutka, ale taka.
1: Tam aferka.
0: Drobna pomyłka
1: prawda? Moja
0: żona miała na drugie pomyłkę. Tak mówili sobie ci dziennikarze z Argentyny, jak to zrobili, ale nie, chodzi o to, że chcieli porozmawiać o UFO, bo tam wiecie, Donald Trump udostępnił te wszystkie akta, są do wglądu i można teraz śledzić te poczynania Stanów Zjednoczonych dotyczących UFO.
1: No i nasi argentyńscy koledzy radiowi, prawda, zaprosili ekspertów do rozmowy o UFO.
0: I kogo się zaprasza do rozmowy o UFO?
1: Ufologa oczywiście.
0: A kogo zaprosili?
1: Urologa.
0: Delikatna pomyłka.
1: Jedna literka.
0: Ktoś tam się z wydawców pomylił i zaprosił urologa, ten urolog przyszedł i oni go pytają o UFO, a on poszedł w zaparte.
1: Nie, no w zaparte to nie.
0: Zaparte a olał to... temat chociaż?
1: Nie wiem, czy olał temat, chyba wybrnął z tego jakoś. Ja natomiast na przyszłość radzę kolegom z Argentyny, jeżeli będziecie chcieli rozmawiać o UFO, to zaproście proktologa.
0: Tak, bo on się zna, on wie, gdzie wszyscy mają ten problem z UFO.

0: z nią tak by.
1: Nie dziwię się, że tak ubóstwia tą kobietę podmiot liryczny tego utworu, skoro nie mówiła nic. Bo to rzadko się zdarza taki skarb. Oczywiście z przymrużeniem oka. 16 po 8 teraz pora zagrać.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
4: U nas trzeba mówić.
1: U nas trzeba.
4: U nas trzeba.
1: U nas doceniamy, jak kobiety mówią, a jedna kobieta dzisiaj zagra z jednym mężczyzną. Martyna Przemek, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Witamy was bardzo serdecznie i powtarzamy zasady naszej zabawy. Z koła, kręcąc w prawo lub w lewo, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Jasne.
1: Ło, jak chórem, pięknie. Martyno.
4: Martyno, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
4: Proszę.
1: Piąta. Litera alfabetu, czyli ile? Litera E.
4: E.
1: Litera E.
4: E.
1: E. 20 sekund, uwaga.
4: Państwo.
5: Egipt.
4: Miasto.
5: Elbląg.
4: Znana postać.
5: Elvis Presley.
4: Roślina.
5: Eukaliptus.
4: Kolor.
5: Eukaliptusowy.
4: Zawód.
5: Elektryk.
4: Samochód.
5: Ankara.
4: Imię.
5: Elżbieta.
4: Przedmiot.
5: Ekierka.
1: No, jeszcze zaliczę tę jakierkę, ten przedmiot, bo to
4: i...
1: na wybrzmieniu
4: samochód,
1: tak zwanym.
4: Co?
1: Enkara. Może jest jakaś Enkara? Ale napięcie, jaka cisza, Jarząbek sprawdza.
4: Enkara?
1: No tak usłyszałem, Enkara.
4: Może chodziło o Renault Arkana.
1: Martyna.
5: To się pomyliłam.
4: Szczelałaś. Ja będę szukał jakiegoś Kara Enkara, a...
1: Szukaj Kara Enkara, a ja powiem tak Przemkowi. Jeśli będzie Kar Enkar, to Martyna ma 9, więc będziesz miał 9 punktów do przebicia, ale jeśli samochodu nie ma takiego żadnego Enkara, to Martyna będzie miała 6 punktów, więc tyle masz do pobicia. Albo 6, albo 9. Gotowy, Przemek?
6: Tak, gotowy.
1: W prawo, w lewo?
6: W lewo.
1: W lewo, proszę bardzo. Więc najlepiej, żebyś na 10 udzielił odpowiedzi, wtedy nie będzie żadnych wątpliwości. Ale
6: no będzie ciężko.
1: Zobaczymy. Niedaleko pada ta litera, która się wylosowała od tej, której miała Martyna, bo ty masz trzecią literę alfabetu, czyli litera C. 20 sekund, uwaga, państwo.
6: Cypr.
1: Miasto.
6: Ciechanów.
1: Tytuł filmu.
6: O Jezu, zapomniałem.
4: A jak mnie złapiesz? To co mi zrobisz?
1: Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Na przykład. Tych pewnie filmów znalazłoby się więcej, ale my rozumiemy, że stres.
6: Stres tak.
1: Robi swoje. 2 punkty, Przemku, dla ciebie, więc nie musisz sprawdzać tej Enkary nawet.
4: Ja już sprawdziłem.
1: I co jest?
4: Nie ma.
1: Nie ma, czyli 6. Martyna ma 6, Przemek ma 2. 6 do 2 wygrywa Martyna. Przemek mówi trudno, ale nagrody pocieszenia, Przemku, do ciebie.
4: Oczywiście, że tak.
6: Dobrze.
1: A do Martyny prezent marzeń o wartości 500 zł. Zatkało kakao?
5: Zatkało.
1: No. Dobrze.
4: To prezent marzeń od Datka.
1: Tak, ale to znaczy, że też jest kobietą, o której śpiewała Emo, taką klamrę kompozycyjną.
4: Mówiła nic, tak?
1: Nie mówiła nic, a wygrała prezent marzeń. W Państwa Miasta zagramy w poniedziałek po 8.
3: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: poranne ćwiczonka z King Bruce Lee, karate mistrz.
1: Jak łzy lecą na koszulę, to później trzeba ją wyprać. Jak trzeba. Się koszulę pierze, to później trzeba wyprasować. A wiecie, ile taka wyprasowana koszula kosztuje?
0: Kosztuje. Już no już Wojtek Szczęsny nam tutaj zademonstrował.
1: 5000 zł.
0: No. Co ja mówię? 24 minuty po 8.
1: To 20 minut, żeś się
0: teraz
1: pomylił.
0: GIS, rozszyfruj ten skrót.
1: Główny inspektor farmaceutyczny.
0: A, to, przepraszam, GIF, źle powiedziałem. Bo ja powiedziałem sanitarny, a to jest GIF.
1: A ja
0: GIF, nie
1: tak.
0: mylić z obrazkiem takim ruszającym się w internecie.
1: Ten GIF wydał komunikat. Uważajcie, uważajcie. Jeden z popularnych aerozoli na gardło.
0: Psikadło na gardło.
1: Tak, zostaje wycofane ze sprzedaży, bo powodem jest, uwaga, zbyt niskie stężenie etanolu.
0: Niskie stężenie etanolu.
1: Nie wiadomo ile. Za nisko jest tego etanolu.
0: Ja nie wiem, jaką głowę mają ci farmaceuci. Pierwszy raz słyszę, żeby zbyt niskie stężenie etanolu było problemem. SK2

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi.
12: Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
17: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
18: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
19: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
0: To będzie ostatnia reklama.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
23: Dziś w Koninie czeka nas przyjemna aura. Termometry pokażą 18 kresek, a niebo będzie lekko zachmurzone. Wiatr powieje delikatnie, nie przekraczając prędkości 10 km na godzinę, więc nie będzie przeszkadzał w codziennych aktywnościach. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza będzie dobra, co sprzyja komfortowi oddychania. Po południu temperatura wzrośnie do 21 stopni, a słońce wyjrzy zza chmur. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 Konin wracamy do polskich hitów.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Już prawie 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy. Eski 2. 27 kg marihuany w przesyłkach z odzieżą. W akcji Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa. Narkotyki znaleziono w Pruszkowie. Były w 4 paczkach z Kanady. Wartość przejętego towaru to ponad 1 300 000 zł. Za przemyt narkotyków grozi grzywna oraz od 3 do 20 lat więzienia. Co szósty Polak nie wie, co zrobić po kradzieży numeru PESEL. Tak wynika z badania chrońpesel.pl i Krajowego Rejestru Długów. 16% ankietowanych przyznaje, że nie wie, jak reagować w takiej sytuacji, a najczęściej są to osoby w wieku od 18 do 24 lat. Dokumenty podpisane. Łukasz Podolski, właścicielem Górnika Zabrze. Za niecałe 4 miliony złotych miasto sprzedało 86% akcji klubu.
3: Bardzo się cieszę, że domyka się piękna historia, którą Łukasz Podolski zaczął, obiecując najpierw, że przyjdzie na koniec kariery do Górnika Zabrze. Ku zaskoczeniu, wielkiej radości oczywiście wielu kibiców.
2: Mówi prezydent Zabrza Kamil Żbikowski, a pierwszym zadaniem dla Podolskiego będzie uporządkowanie spraw finansowych.

0: Czyli, że my się nie zmieniamy. Wraz z upływem lat my się nie zmieniamy. Tak samo jak to, co kiedyś się pojawiło w prasie, w telewizji, w internecie, też się nie zmieniło. To tam jest, to tam zostało i my to odszukujemy i patrzymy sobie i czytamy różne ciekawe rzeczy sprzed lat. To jest kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, który właśnie mamy, ale nie tego roku.
1: No. I są takie osoby, które też się nie zmieniają absolutnie, nie? Jak gadały takie rzeczy kiedyś, tak i teraz gadają.
0: Tak, z 2013 roku dzisiaj mamy coś i czytamy. Jeśli Kaczyński i PiS dojdą do władzy, to będzie wojna domowa w Polsce. Założę się o wszystkie pieniądze, stwierdził Lech Wałęsa w Faktach po Faktach 22 maja 2013 roku.
1: No i kurczę, wygrał skubany, no. PiS doszedł do władzy i była wojna domowa. W niedzielę o 8 rano na Jedynce.

0: Sylwia Grzeszczak i jej dżungla, to by pasowało, bo teraz trochę takie w pustyni i w puszczy.
1: Tak, znaczy szczególnie w pustyni. Powstała nowa, podobno najpiękniejsza trasa rowerowa w Polsce. Nazywa się Velopustynia. Ma długość około 8 km i biegnie sobie wzdłuż pustyni błędowskiej, nazywanej polską Saharą.
0: To jedyna taka jakby pustynia w naszym kraju, a trasa jest szczególna. Element jeden spektakularny. 400-metrowa drewniana kładka o szerokości 3 metrów, zawieszona od 2,5 do 3,5 metra nad ziemią, która łączy dwa brzegi Doliny Białej Przemszy, stanowi punkt widokowy.
1: No wyobrażacie sobie, jak to pięknie wygląda, prawda? Tylko trzeba uważać z tą trasą, bo do takiej trasy przez pustynię trzeba się doskonale przygotować.
0: A jak? Woda, po pierwsze woda.
1: Tak jest, tak jest. A po drugie, pamiętajcie, nie jeździmy nią w poniedziałek.
0: Bo wiadomo, w poniedziałek suszy podwójnie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: 100% polskiej muzy. To u nas w Radiu SK2.
1: Posłuchajcie, mamy dzisiaj Wigilię Teścia, a Dzień Święty święcić trzeba, prawda? No to dzwonicie od rana 726-826-826 i chwalicie się tymi swoimi teściami, bo o teściowych się dużo mówi, a o teściach mało, no.
2: Chciałem się odezwać w sprawie teścia.
0: Zgadza się, prosimy.
2: Ja mam najlepszego chyba teścia na świecie.
0: Słyszałeś? Najlepszego chyba teścia na świecie. Teraz i teraz, tak. Czy najlepszego chyba...
1: Czy chyba teścia?
0: No to no właśnie. W razie czego weź sprawdź, czy masz akt małżeństwa.
1: I co tam jest napisane dokładnie, prawda? Bo żebyś się nie zdziwił.

0: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: Dziś w Koninie czeka nas przyjemny dzień. Przedpołudnie zapowiada się słonecznie z minimalnym zachmurzeniem. Termometry pokażą około 18 kresek, więc warto pomyśleć o lżejszym ubraniu. Ciśnienie będzie stabilne, a jakość powietrza pozostanie na dobrym poziomie, co na pewno ucieszy alergików. Po południu temperatura wzrośnie do 21 stopni, dlatego warto wykorzystać ten czas na relaks na świeżym powietrzu. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Konin wiadomości.
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
14: Zbliża się 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Sebastian M. właśnie znów staje przed sądem. Mężczyzna oskarżony jest o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Do tragedii doszło w 2023 roku. Co czeka nas na rozprawie? O tym Rafał Różycki.
15: Przede wszystkim poznamy uzupełnioną opinię biegłych, którą na wniosek obrony zlecił sąd. To po tym, jak na ostatniej rozprawie Sebastian M. złożył wyjaśnienia, w których podważał opinię biegłych dotyczącą przebiegu wypadku.
16: Jesteśmy przekonani, że potwierdzi się, że pan Sebastian nie spowodował wypadku.
15: Mówi Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Innego zdania jest prokuratura.
17: Dowody są zgromadzone w aktach. Opinie były jasne, pełne.
15: Twierdzi Aleksander Duda z prokuratury okręgowej w Katowicach. Sąd przesłucha jeszcze jednego świadka powołanego przez prokuraturę. To były współpracownik Sebastiana M.
14: Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
18: Senat odrzucił szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiSu. Jedną zaakceptowano jeszcze na etapie prac sejmowych. Nie wiadomo, czy to wystarczy, żeby Karol Nawrocki ustawę podpisał. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki podczas debaty w Izbie Wyższej kolejny raz ostro krytykował przepisy przygotowane przez rząd. Znów mogliśmy usłyszeć o nadregulacji i ryzyku wypychania polskich firm z branży za granicę. Rządzący nie ustępują w kwestii kwestii kryptoaktywów naciskają na uregulowanie rynku. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad nim sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego.
14: Prezydent na podjęcie decyzji ma 21 dni od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Łatwogang rusza z kolejną zbiórką. Tym razem influencer chce przejechać na rowerze z Zakopanego do Gdańska, by zebrać brakujące 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego.
11: Zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem.
14: Mówi Piotr Hanske, Łatwogang. A przejazd i stream startuje dzisiaj po południu.
19: SK2 News, Konin.
20: Jan Żylaczyk. Konińskie pszczoły poczuły wiosnę i ruszyły do pracy. Według zapewnień pszczelarza Krzysztofa Szatkowskiego mroźna zima była dla nich dobra.
21: W tej chwili są na rzepaku. Chociaż tych dni lotnych, czyli cieplejszych, mogłoby być troszkę więcej, ale nie jest źle.
20: Pan Krzysztof ma pod swoją opieką 80 uli. Pierwsze zbiory planuje zebrać już w przyszłym tygodniu. Na policję trafi sprawa zniszczonego placu zabaw w gminie Kramsk. Sprawca nie zgłosił się do urzędu w wyznaczonym czasie. Monitoring ma pokazywać, że podpalenie było celowe.
22: 9:02 dziś w kalendarzu. Dzień Praw Zwierząt, więc tylko tak przypominam, wasze pieski i kotki mają dziś prawo do dodatkowej godziny głaskania, a także prawo do dokładki smaczka po spacerze. Tutaj Radio SK2, 100% polskich hitów wam gramy. Zespół wideo muzycznie na początek. Kasia Grodzka, dzień dobry w piątek.

tego kawałka perfektu zespół Metallica akurat nie zagrał na koncercie w Chorzowie. Padło na Chcemy być sobą, a za nami. Wszystko ma swój czas. Tak wam gramy w Radiu SK2. I to jest, słuchajcie, ważne, żeby w życiu robić odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie. Zapomniał o tym pewien kierowca w Trzcińcu. Wjechał swoim Mercedesem do stawu. Nic mu się nie stało, no ale potem tłumaczył policjantom, że zagapił się, bo jednocześnie jechał i regulował radio. No, całe szczęście, że z nami jest inaczej. Wystarczy posłuchać nas nieco dłużej. Jak będą co najmniej trzy polskie piosenki z rzędu, to wiecie, że to Radio SK2 jako jedyni w polskim eterze. Gramy wam tylko polską muzykę. A właśnie, a propos, Pola i Muniek już teraz przed nami. SK2

0: Najlepsze polskie hity.
1: Polskie hity.

0: Piękny talizman od Kamila Bednarka i Mateo w Radiu SK2. A takim talizmanem dla wykonawców, którzy są w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki, są wasze głosy, oczywiście. Wystarczy wejść na sk2.pl, tam trzeba kliknąć w zakładkę z serduszkiem na stronie głównej i już widać, kto jest na szczycie zestawienia, a kogo trzeba tam jeszcze wesprzeć swoim plusikiem. Kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki już dziś po godzinie 18.
1: SK2. Reklama.
2: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
6: I po reklamie.

0: Coraz mniej Polaków w Wielkiej Brytanii pakują walizki i wracają do ojczyzny. Taki właśnie nagłówek znalazłam a propos emigrantów i piosenki Na falochronie. Okazuje się, że w zaledwie rok z wyspy ubyło 18 tysięcy Polaków. Taka to właśnie ciekawostka. No co, no zatęsknili za krajem i za polską muzyką. No bo wiadomo, i co też w Radiu SK2 udowadniamy wam codziennie, polska muzyka jest najlepsza. Zbliża się 10:00, za chwilę informacje na naszej antenie.
1: Reklama. Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: I po reklamie.
7: Dziś w Koninie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Termometry pokażą 19 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne, co sprzyja dobremu nastrojowi. Ciśnienie pozostanie stabilne, a wiatr umiarkowany, więc nie powinno być zbyt wietrznie. Po południu temperatura wzrośnie do 21 stopni, co jeszcze bardziej umili dzień. Jutro możemy spodziewać się kontynuacji tej pogody z temperaturą sięgającą nawet 23 kresek. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
8: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. To wielki sukces Karola Nawrockiego. Tak, decyzję o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich do Polski komentuje Wojciech Kolarski. W rozmowie z nami prezydencki minister podkreśla, że dzisiaj Amerykanie skupią się militarnie na swoich bazach na Pacyfiku, dlatego wycofują żołnierzy w Europie. Na szczęście te ruchy mają nie dotyczyć Polski i to dzięki interwencji Karola Nawrockiego, zaznacza Kolarski.
9: Mówię to z dumą jako prezydencki minister, ale też mówię to jako polityk, który ma pełną świadomość, że to dzięki osobistym relacjom właśnie tych dwóch polityków zapadła ta decyzja, bo w polityce relacje osobiste mają niezwykle ważne znaczenie.
8: A w ostatnich dniach do Stanów Zjednoczonych polecieli wiceszefowie MON, by przekonywać Amerykanów do pozostawienia żołnierzy w Polsce. Te wydarzenia pokazały, że można działać ponad podziałami, przyznaje minister Kolarski. Adwokat od trumien na kółkach przewożony konwojem do Szczecina. To doniesienia naszych reporterów. Informację potwierdziła prokuratura okręgowa w Szczecinie. Śledczy nie podają celu transportu. Nieoficjalnie mówi się o wątku narkotykowym w sprawie Pawła Kozaneckiego. Mężczyzna ma do odbycia 1,5 roku więzienia za wypadek, w którym zginęły 2 osoby. Sąd nie zgodził się na dozór elektroniczny. Szef Kancelarii Prezydenta w siedzibie Prokuratury Krajowej Zbigniew Bogucki stawił się na wezwanie śledczych. Będzie przesłuchany w charakterze świadka, a chodzi o sprawę ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
10: Ja na razie póki co jestem w charakterze świadka i chciałbym, żeby to bardzo jasno wybrzmiało. Oczywiście w absurdalnej, idiotycznej sprawie, mającej tylko i wyłącznie podłoże polityczne.
8: Mówił Bogucki przed przesłuchaniem. Prokuratura sprawdza, czy doszło do naruszenia prawa przez urzędników Kancelarii Prezydenta w związku z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o niedopuszczeniu nowych sędziów do orzekania. Zdaniem Boguckiego nie ma podstaw, by takie postępowanie wszczynać.
10: Po pierwsze, pan prezydent nigdy nie powiedział, że nie odbierze tego ślubowania. Po drugie, Żurek twierdzi, że to ślubowanie zostało złożone. Więc jeżeli zostało złożone w Sejmie, oni twierdzą, że wobec prezydenta, to skąd ta sprawa?
8: Prokuratura zapowiedziała, że śledczy przesłuchają także innych pracowników Kancelarii Prezydenta oraz Trybunału Konstytucyjnego.
1: SK2 News, Konin.
11: Jan Grzlaczyk, opieka blisko domu, kompleksowe usługi społeczne w Koninie, czyli teleopieka czy usługi asystenckie dla m.in. konińskich seniorów ma działać w mieście. Decyzję podejmą radni. Kobiety częściej wypalone zawodowo od mężczyzn, zjawisko dotyczy coraz młodszych lekarzy. To dane z ankiety przygotowanej przez Wielkopolską Izbę Lekarską.
12: Najbardziej obciążone są te grupy zawodowe, które pracują bezpośrednio z człowiekiem, czyli kardiolog, lekarz rodzinny.
11: Mówi profesor Ewa Mojs z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
0: Tu Radio SK 2, przed nami godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów i to bez reklam, a także ostatni z pięciu hitów na piątku od Michała Hanczaka. Dużo fajnych rzeczy, czasu mało, więc gramy. Kasia Groska, dzień dobry. Zaczynamy od wielkiego talentu. Roxy w Radiu SK 2 przed nami.
13: No to gramy.

0: Równo za rok, 22 maja na krakowskiej Tauron Arenie Darka zaprezentuje już całkiem nowy materiał z nowego albumu, choć myślę, że miejsce na Hej Hej, które słyszeliśmy teraz w Radiu SK2, jak najbardziej też się znajdzie. Za to Michał Hęczak znalazł miejsce, by opowiedzieć o kolejnym artyście, który wystąpi na olsztyńskiej Kortowiacie.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Jestem, melduje się Michał Hanczak, cały czas przy mikrofonie i cały czas w tym tygodniu gram wam hity artystów, których za kilka dni zobaczymy w Olsztynie na tegorocznej Kortowiadzie. Tak naprawdę mógłbym z hitów tych artystów ułożyć co najmniej 4 takie piątki, no ale musiałem dokonać jakiegoś wyboru, dlatego zagrałem wam już hity m.in. od braci Kacperczyk, Warius Manks z Kasią Stankiewicz, czy na przykład zespołu Wilki. Oni wszyscy nad Jeziorem Kortowskim się pojawią. Będzie Michał Szczygieł, będzie Łydka Grubasa, będzie Kizo, Kuban, Jan Rapowanie, Afromental, mnóstwo artystów tak naprawdę z różnych muzycznych światów, a wśród nich królowa Maryla Rodowicz. Nie trzeba będzie czekać do Sylwestra, żeby ją odbrozili, bo pojawi się na Kortowiadzie już 30 maja. Maryla hitów ma co niemiara, ale ja wam dzisiaj przypomnę hit pod tytułem Wszyscy chcą kochać. Osobiście bardzo lubię tę piosenkę, mam nadzieję, że wy również, zwłaszcza za jej przesłanie, ale też za historię, która się za tą piosenką kryje. To był 2005 rok i można powiedzieć, że Maryla dostała wtedy nowego wiatru w żagle. Zdecydowała się współpracować z młodymi, uznanymi artystami polskiej sceny. Nie po raz ostatni, jak się potem okazało. No i w 2005 roku wydała album pod tytułem Kochać, na którym znalazły się kompozycje artystów związanych z zespołem Mysłowic czy Hej, a za teksty na tej płycie odpowiadała Kasia Nosowska, czyli wokalistka Heja i doskonała tekściarka. Nikt tak jak Kaśka nie potrafi w odpowiednich, całkiem prostych i łatwych do zapamiętania słowach ująć bardzo prostych prawd, o których często to zapominamy w tym pędzącym świecie. W tym przypadku rzeczywiście mowa o tym, że wszyscy chcą kochać. Chuda jak słomka cizia blond i z lichym torsem starszy pan, tęga madam, co z psiną przez osiedle mknie. Grafik, co preferuje jazz, aktorka w norkach, fryzjer gay i tak dalej. Mógłbym jeszcze cytować osoby, które w tym hicie się pojawiły. Ja mam nadzieję, że one wszystkie też się pojawią na Kortowiadzie i będą doskonale się bawić. Jeżeli jesteście wśród tych ludzi, którzy chcieliby tam być, ale jeszcze nie macie biletów, no to słuchajcie nas uważnie, bo w tym tygodniu mamy ich dla was mnóstwo. Wszyscy chcą bilety, to znaczy wszyscy chcą kochać. Już teraz na antenie Radia SK2.

0: koncertowy w przyszłym tygodniu. W piątek fani Sanach zameldują się na jej koncercie na stadionie w Poznaniu. A dziś i jutro dla odmiany w Warszawie Taco Hemingway zagra dwa koncerty. Mówi się, że to właśnie te stołeczne występy mają być taką kulminacją całej trasy, więc tym bardziej ciekawe, na jakie kawałki, też na jakich gości postawi Taco. Jedno wiemy na pewno, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś wyszedł zawiedziony z takiego show, bo Fifi zawsze dowozi i tego wszystkiego wszystkim, którzy dziś i jutro zasiądą na trybunach Stadionu Narodowego, życzę.
1: SK2. SK2. Autopromocja. Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
11: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
12: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
20: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
21: Jest 7 miejsc.
20: I rower, i mój kocyk. No i buba.
22: Volkswagen.

Ten Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. I po reklamie.

0: Taki muzyczny bukiecik. Tuż przed godziną 11 daje nam Maciej Musiałowski i to Flora w Radiu SK2. A ja po 11 wręczę komuś z Was podwójny karnet na olsztyńską Kortowiadę. Tam też będzie rządziła polska muzyka. Warto zrobić głośniej i słuchać mnie uważnie.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W piątek 22 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
8: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.

Od obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99.

0: dlatego żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Świętuj z nami 26. urodziny Pre-Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Pre-Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Pre-Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: I po reklamie.
9: W Koninie czeka nas przyjemny dzień. Słońce będzie królować na niebie, a chmurki pojawią się tylko sporadycznie. Temperatura wzrośnie do 20 kresek, a po południu osiągnie nawet 21. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy się martwić o chłodne podmuchy. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nasze samopoczucie nie powinno się pogorszyć. Jakość powietrza jest w normie, dlatego można swobodnie oddychać. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
10: Jest 11:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Pierwsze F-35 kupione przez Polskę dziś przylezą do bazy wojskowej w Łasku. Oficjalne powitanie nowych maszyn, które trafią na wyposażenie naszych sił powietrznych, zaplanowano jednak na 12 czerwca. O nowych myśliwcach, które dziś dotrą nad Wisłę, mówił dziś podczas konferencji w Sejmie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. A o szczegółach już teraz Mateusz Chłystun.
11: W Łasku wylądują dziś pierwsze 3 maszyny zamówione przez Polskę. Od razu będą w gotowości do działania. Piloci są już po niezbędnych szkoleniach w Stanach.
12: Będą już na polskiej ziemi i będą chronić polskiego nieba.
11: Mówił szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do końca roku do Polski ma trafić łącznie 14 maszyn, a w przyszłym roku 12. Będą stacjonowały w bazach w Łasku i w Świdwinie.
10: Szef MSWiA podpisał rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. To konsekwencja orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazał Polsce uznawanie małżeństw jednopłciowych zawieranych właśnie za granicą. Jak dodał minister cyfryzacji, teraz w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce będzie możliwa transkrypcja takich związków. Miesiąc pozostał do zakończenia roku szkolnego. To czas na ostatnie poprawki ocen, ale nie wszyscy o tym myślą. Zbliżające się wakacje czuć już na korytarzach szkół w Nowym Sączu.
13: Kto się uczył, ten ma luz. Kto się nie uczył na koniec, no to nie ma luzu. A generalnie to już jest fajnie, przyjemnie.
14: U mnie jest spokojnie. Tak naprawdę wszystkie oceny już poprawione.
15: U mnie oceny bardzo dobrze. Staram się wszystkie zaległości jakieś, jeśli mam, to nadrabiam.
16: Czuć ten koniec, że to już ostatnia prosta?
15: No wyszło słoneczko, więc trochę czuć.
16: To lekcje w plenerze wtedy?
15: Tak.
17: Jeżeli ładnie tylko poprosimy, jeżeli nie ma żadnego problemu, wszyscy zdają, to biorą następnie w plener.
10: Z uczniami z Nowego Sącza rozmawiał Michał Rejduch, a zakończenie roku szkolnego 26 czerwca.
18: SK2 News, Konin.
19: Jan Żlaczek, już jutro o godzinie 11:00 derby Wielkopolski. Górnik Konin zmierzy się u siebie z Wiarą Lecha Poznań. Białoniebiescy są w świetnej formie. Ostatnie 5 meczów to 5 zwycięstw. Czy podtrzymają dobrą passę? Na pewno pomoże im wsparcie kibiców. Jubileuszowa 40. akcja krwiodawstwa w Sompolnie już trwa. Do godziny 12:00 będzie można oddać ten cenny dar życia. A przy okazji skorzystać z wielu atrakcji, o które zadbali organizatorzy wydarzenia. Jedną z nich jest słodki bufet.
20: Tu Radio SK2. W tej godzinie usłyszymy nieco zapomniany hit od Warius Manx i Kasi Stankiewicz. Zespół wystąpi też oczywiście na olsztyńskiej Kortowiadzie. A za chwilę ktoś z Was zgarnie podwójny karnet na to święto muzyki. Kasia Grodzka, dzień dobry. Mamy 2 minuty po godzinie 11:00. Gramy.

klasyka, bal wszystkich świętych od wódki i suflera. Gramy wam w Radiu SK2, a taki przedłużony bal czeka nas już od czwartku do soboty w Olsztynie w przyszłym tygodniu. Tam właśnie odbędzie się Kortowiada, a ja mam dla was podwójny karnet na ten właśnie festiwal, tak żebyście mogli zabrać się ze sobą i ze swoją ulubioną osobą. Zgarnie go ta osoba, która jako pierwsza odpowie na pytanie, kto kryje się pod pseudonimem Żabson? Takie arcytrudne pytanie, mam nadzieję, że nie będziecie mieli z nim problemu. 726-826-826 i też Messenger Radia SK2. Tam czekam na wasze odpowiedzi.

0: Tak brzmi solowa kariera Kasi Sienkiewicz. Były momenty, gramy wam w Radiu SK2. Bardzo miło się słucha. Za to, jak słyszeliśmy, trzy samoloty F-35 dzisiaj o 18 wylądują w bazie wojskowej w Łasku. Niby oficjalne powitanie dopiero 12 czerwca, ale mieszkańcy z okolic tej bazy, czyli województwa łódzkiego, z tymi silnikami odrzutowymi to przywitają się już dziś, po to, by jutro dać takie różne relacje.
1: To tak tłukło całe noce, całe nie tłukło. Taki...
2: SK2. Reklama. W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Superekspresie.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Elektrownia Garbary.

0: 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie trzech.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: Można odetchnąć, bo to weekend za pasem przecież i też dlatego, że gramy wam prawdziwe powietrze od zespołu Loka. Tutaj Radio SK2 z nami. Polska muzyka to jest taka wiedza, którą macie w małym palcu po 12. Mam dla was coś na pobudkę od Dede Negry, bo wspominamy też lata 2000 z panami z 18L. Oczywiście, o ile pamięć nam na to pozwoli, bo z tym to bywa różnie, jak wiemy.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
5: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Już dziś w Lidl z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: I po reklamie.
14: Dziś w Koninie ciepło, termometry pokażą około 20 kresek. Na niebie pojawi się lekkie zachmurzenie, ale nie przeszkodzi to w cieszeniu się dniem. Ciśnienie stabilne, a wiatr umiarkowany, więc nie przewidujemy większych niespodzianek. Wieczorem temperatura spadnie do 19 stopni, w sobotę nadal lekkie chmury i maksymalnie 23 stopnie. Niedziela przyniesie przelotny deszcz, ale temperatura wzrośnie do 24 kresek. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
15: Jest 12 News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Już po sekcji zwłok dwuletniego chłopca, którego ciało znaleziono w oczku wodnym w Ząbkach. Znajdowało się na posesji, na której jest żłobek. Śledczy ustalili pierwsze szczegóły tragedii. Mówi nam prokurator Remigiusz Krynkę z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
16: W godzinach porannych została przeprowadzona sekcja zwłok dziecka. Wykazała, że do śmierci dziecka doszło w wyniku mechanizmu utonięcia. Biegły nie stwierdził żadnych obrażeń mechanicznych na ciele dziecka.
15: Jeszcze w środę wieczorem śledczy zatrzymali na miejscu dwie opiekunki w wieku 53 i 48 lat. Dziś ma się odbyć ich przesłuchanie. Swoją kontrolę w placówce zapowiedziało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich w Polsce to dobra wiadomość dla Polski i USA, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Jak dodał, dziękuję za skuteczność i jedność działania wszystkim zaangażowanym, wymieniając prezydenta Nawrockiego, ministrów, kongresmenów i przyjaciół Polski w USA. W podobnym koalicyjnym tonie wypowiadał się dziś szef MSZ-u Radosław Sikorski.
3: Kancelaria prezydenta wykonała to, co do niej należy, ale wszyscy widzieliśmy wysiłki wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i jego zastępców w Waszyngtonie. Maszerowaliśmy równolegle, uderzyliśmy razem i mamy wynik.
15: Sikorski podziękował też prezydentowi Trumpowi za ogłoszenie, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce pozostanie mniej więcej na dotychczasowym poziomie. Przypomnijmy, Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Jest trzecie piskle bociana w wielkopolskich Przygodzicach. Na tym jednak nie koniec. W słynnym gnieździe na kominie urzędu gminy są jeszcze dwa jajka. A wydarzenia z życia bocianów z Przygodzic może obserwować każdy. To dzięki ciągłej transmisji na bociany.przygodzice.pl.
13: SK2 News Konin.
17: Jan Grzylaczyk. Sześć sportowych wydarzeń w ramach projektu Aktywny Orlik już wkrótce w Kleczewie. Gmina otrzymała 20 tysięcy dofinansowania. Start 1 czerwca, Dzień Dziecka na Sportowo. Kolejne imprezy to piłka nożna, zajęcia dla seniorów, gry podwórkowe, fitness i spotkanie z dietetykiem. Udział w nich jest bezpłatny. Kilkaset bezpłatnych sadzonek drzew będzie rozdawanych dzisiaj na parkingu przy Galerii Handlowej w Starym Mieście. Liczba sadzonek jest ograniczona, a akcja startuje od 13.
0: Tu Radio SK2, z nami Weekend przyjdzie szybciej, bo czas odliczamy dziesiątką najlepszych polskich hitów w godzinie i to bez reklam, a przed nami jeszcze wkrętka Kamila Nosela już za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry. Mamy 2 minuty po godzinie 12.

0: Romantycznie, Wewina Flinta i Łukasz Zagrobelny w Radiu SK 2. Nie kłam, że kochasz mnie, prosi tenże duet. Na szczęście Kamil Nosel nagina rzeczywistość w celach czysto humorystycznych. Czas na jego wkrętkę.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo? Dzień dobry, Zawiesina Helena po tej stronie. Telefon jest z działu odpraw lotniczych. Z panią Marianną bym chciała rozmawiać z wylotu na 12.
3: Tak rozmawia pani.
2: Szanowna pani, chciałabym tylko poinformować zgodnie z regulaminem o proteście, jeśli chodzi o obsługę lotniskową na porcie lotniczym w Palermo. Musi pani mieć na uwadze to, ponieważ pierwsza i druga zmiana również będzie, proszę pani, miała akcję protestacyjną, więc informujemy, żeby tutaj nie było komplikacji. Słucham?
3: Nic, wzdycham sobie.
2: A, myślałam, że to się wydarzyło, proszę pani.
3: Nie, wzdycham sobie.
2: Bo widzę, że pani nie ma bagażu, w związku z tym jakby temat bagażówki też nie zostanie podjęty w pani przypadku.
3: Nie, nie mam bagażu, jesteśmy z plecakami tylko.
2: Ale jeśli chodzi, proszę pani, o bagaże, to obsługa bagażowa nie protestuje.
3: No, ale to i tak mi wszystko jedno, bo bagaż mam ze sobą.
2: No wie pani, gdyby pani zależało na opuszczeniu lotniska, to wtedy w grę wchodzi bagażówka, to musiałabym wiedzieć. A jeżeli pani poczeka do 21, no to nie ma tematu.
3: Ale co to znaczy bagażówka?
2: No wtedy zostanie pani ewentualnie nadana bagażowo i bagażówka panią obsłuży, żeby pani mogła się wydostać z lotniska.
3: Ile trzeba dopłacić?
2: Normalny bagaż i tam chyba, proszę pani, jeszcze dzisiaj jest 190 zł.
3: No dobrze, ale jak ja nie mam bagażu, tylko sam plecak, to co ja wsiadam do bagażówki
2: osobiście? Jak pani, proszę pani, chce normalnie poczekać do 21, aż obsługa lotniskowa skończy protest, to pani czeka. I o 21 obsłużą panią i będzie pani mogła wyjść z portu lotniczego. Jeżeli pani na czasie zależy, to wtedy pani dokupuje bagaż i zostanie pani potraktowana jako bagaż i bagażówka panią, proszę pani, wywiezie z lotniska.
3: Dobrze, proszę pani. To nas jest 4, więc ja i tak muszę to skonsultować.
2: Rozumiem, tylko że muszę z panią, proszę pani, to ustalić, bo ja do
3: dobrze,
2: każdego z osobna
3: ja
2: dzwonię.
3: Poczekam do 21. 5 godzin.
2: Za utrudnienia przepraszam, proszę pani. Obsłuży panią później Agata.
4: Mamusia, zostałaś wkręcona.
3: Ja cię, kurna, wkręcę zaraz. Normalnie czekam, już sobie przetrawiam, że piknik tam otworzymy, trzeba wziąć więcej kanapek.
1: Nosel wkręca.

0: Małomiasteczkowy Dawid Podsiadło w Radiu SK 2, a ja się, słuchajcie, dziwię, bo czytam, że Donald Trump zapowiedział, że nie pójdzie na ślub własnego syna. Ceremonia ma się odbyć już w ten weekend, a prezydent USA w wywiadzie stwierdził, że to nie jest dla niego dobry moment. On teraz ma na głowie jakieś inne sprawy, Irany i różne takie. No i pomyślałam sobie, w Polsce to by było w ogóle nie do pomyślenia. Żaden ojciec nie przegapiłby imprezy z wiejskim stołem pod ręką. Tutaj sucha beskidzka, tam chleb ze smalcem i ogórkiem. Takich rzeczy ojcowie po prostu nie przegapiają w życiu swoich dzieci.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia

0: aplikacji i na lotto.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
2: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.

0: kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.

0: Dla mnie to jest hit numer jeden wszelkich juwenaliów i koncertów juwenaliowych. Lady Punk i kryzysowa narzeczona w Radiu SK2. No i tak też się składa, że już jutro panowie wystąpią na Ursynaliach w Warszawie. Mają parę, no nie ma co. Para w ruch, za to pójdzie o godzinie 13, bo wtedy właśnie usłyszymy najnowsze informacje na naszej antenie.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą,
4: och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
15: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
16: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Czas na podróże, małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
22: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
23: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
26: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
25: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
27: I po reklamie.
28: Dziś po południu w Koninie będzie trochę chmur, ale słońce również się pojawi. Temperatura wzrośnie do przyjemnych 21 kresek, więc będzie całkiem ciepło. Wiatr nie będzie zbyt mocny, ale na pewno go poczujecie. Ciśnienie pozostanie stabilne, co jest dobrą wiadomością dla tych, którzy są wrażliwi na jego zmiany. Wieczorem temperatura spadnie do 19 stopni, ale nadal będzie przyjemnie. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
29: Jest 13. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Deklaracja padła, teraz Warszawa czeka na szczegóły z Pentagonu. W ciągu kilku tygodni USA ma podjąć plan rozmieszczenia amerykańskich żołnierzy. Przypomnijmy, Donald Trump ogłosił wysłanie do Polski kolejnych 5000 wojskowych. Stwierdził, że to reakcja na zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich i relacje z nim. Komentarze zebrał Mateusz Gołębiewski.
30: Wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski
0: w USA dziękuję za skuteczność i jedność działania, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślał dzisiaj w Sejmie, że o sukcesie zdecydowała polska ofensywa dyplomatyczna.
1: Moje spotkania, rozmowy z Pitem Hegsetem, wizyta zastępcy szefa połączonych sztabów.
0: Z kolei prezydencki minister Wojciech Kolarski podkreślał, jak ważne są osobiste relacje między prezydentem Trumpem a prezydentem Nawrockim.
2: Dzięki osobistym relacjom właśnie tych dwóch polityków zapadła ta decyzja.
0: Jak informuje MON, szczegóły dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce będą znane w czerwcu.
3: Potrzebne będą kolejne badania. Sekcja nie dała odpowiedzi na pytanie o przyczynę śmierci 19-letniego strażnika granicznego ze Szczecina. Jego ciało znaleziono we wtorek w jednym z internatów. Dwie inne osoby trafiły do szpitala. Prokuratura potwierdza, że funkcjonariusze po służbie pili alkohol.
4: W sprawie zaplanowane są dalsze badania, w tym histopatologiczne i toksykologiczne.
3: Mówi prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Na wyniki badania trzeba czekać nawet 2 miesiące. Wstępnie śledczy wykluczyli też udział osób trzecich. Przez weekend na stacjach taniej o kilka groszy niż dziś. Od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 zatankujemy za nie więcej niż 6 zł i 46 groszy, benzynę 98 za 7 zł, a olej napędowy za 6 zł i 85 groszy. To spadek o kolejno 2, 6 i 6 groszy względem maksymalnych cen paliw na piątek.
5: SK2 News, Konin.
6: Jan Grzlaczyk. Już na jesień ma działać Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Helenowie II. Inwestycja łączy funkcję dziennego domu pobytu dla m.in. osób niepełnosprawnych oraz bazy rehabilitacyjnej. Leśny Zakątek to nowa nazwa przedszkola w Kazimierzu Biskupim, które przeszło gruntowny remont.
7: Posiadamy 9 sal edukacyjnych, salę gimnastyczną, salę integracji sensorycznej, ogródki zimowe do zajęć w niepogodę.
6: Mówiła Karolina Wojciechowska, dyrektorka przedszkola. Obecnie przedszkole liczy niemal 160 przedszkolaków.
18: 3 po 1, piąteczek nam się rozpędza, tak wiecie, zwalnia w pracę, rozpędza ku weekendowi. Tylko potem jak już weekend przyjdzie, żeby ten się za bardzo nie rozpędził, bo jak nam minie niepostrzeżenie, to będziemy musieli czekać na kolejne. A wszystko w towarzystwie najlepszych polskich hitów, Sylwia Grzeszczak, Motyle. Tak rozpoczynamy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

Gdybyście mieli ochotę spotkać się koncertowo z Lambery, to intensywnie w tym sezonie eventowym artystka koncertuje. Myślę, że przy odrobinie popracowania głową na pewno jakiś koncert w bliższej bądź dalszej okolicy siebie, jeżeli Lambery lubicie, jej twórczość znajdziecie, a na koncertach to wiadomo, jest zupełnie inna energia. Dzięki, że jesteś z nami, to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity 18 po pierwszej już na zegarkach. Wyobraźcie sobie, że Amerykanie, ci Amerykanie, którymi czasami się tak bardzo zachwycamy, oni teraz dokonali nowego odkrycia czegoś, co my już znamy od dawna, odkryli kompot. TikToka zalała fala filmów z osobami, które zachwycają się, jak podaje serwis bezużyteczna.pl, truskawkami gotowanymi w wodzie, wyjadają je pałeczkami i wierzą, że poprawiają wygląd cery. To bardzo dobrze, bo rzeczywiście to bardzo zdrowa i smakowita sprawa, ale tak mi się wydaje, że jakbyśmy jeszcze tak cichcem podrzucili im, nie wiem, schabowego, albo kiszoną kapustę, albo kiszonego ogórka, albo... nie wiem, no, może coś inne. Bigos, o! To myślę, że oni padli na kolana, byliby nasi jak nic. Więc może kombinujmy w tą stronę. Perfekt, chcemy być sobą. Chciałbym...

0: Czego wam może być brak w piątek o tej porze? Może już energii do tego, żeby jeszcze coś ogarnąć, co wam szef zlecił? A jak macie szefa, któremu pomysły do głowy przychodzą w piątek 24 minuty przed 14, to... Spokojnie, to też minie. Urszula, Rysa na szkle, taki jest finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Za chwileczkę Messiah i każdego dnia.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
6: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
7: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
6: Jarząbek, prawdę ci powie.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
8: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: A co tam w Carrefourze?
14: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
15: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
16: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Tak, 2+1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub podudzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
19: Świeżo

0: Pomidory obniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Świętuj z nami 26. urodziny Pre-Commerce w sobotę.

0: Miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
4: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
5: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
6: I po reklamie.

0: Wszystko jedno, wszystko źle, tak nazywa się ten numer, który dostaliśmy od zespołu LOR. To jest nowość na naszej playliście wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Piąteczek, za chwilę 14, po 14 będziemy jeszcze bliżej weekendu i będziemy grać kolejne muzyczne przyjemności, ale też będzie skąd to się wzięło, a dzisiaj tutaj powiem wam, skąd się wzięła Ochotnicza Straż Pożarna.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
11: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
15: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Picoch 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
21: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
22: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
23: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
0: W drugiej połowie dnia w Koninie słońce będzie się przebijać przez ciemne chmury, a termometry pokażą 21 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na wasze samopoczucie. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Wieczorem temperatura spadnie do 19 stopni. W sobotę słońce znów będzie walczyć z chmurami, a temperatura wzrośnie do 23 kresek. Niedziela może przynieść deszcz i maksymalnie 24 stopnie. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 Konin za godzinę.
1: Jest 14. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Po podpisach od razu w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zacznie obowiązywać 3 miesiące po ogłoszeniu. Teraz będzie to możliwe w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju.
2: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył.
1: Mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dokument podpisany wcześniej przez ministra kontrasygnował dziś szef MSWiA. Regulacje były konieczne po wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Przyznał, że oskarżony lubił szybką i agresywną jazdę. Ważne zeznania w procesie Sebastiana M., który odpowiada za tragedię na A1. W wypadku w 2023 roku zginęła 3-osobowa rodzina. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim zeznawał dziś bliski współpracownik oskarżonego. Na miejscu jest Rafał Różycki.
12: Świadek przyznał, że kilka razy wspólnie podróżowali. Za każdym razem, gdy prowadził Sebastian M., rozwijane były duże prędkości. Opisał też styl jazdy oskarżonego, szybki i agresywny, ale pewny. Świadek odniósł się również do ucieczki Sebastiana M. do Turcji, a następnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przyznał, że firma Sebastiana M. nie miała w tych krajach klientów. Innego zdania jest sam oskarżony. Twierdzi, że wyjechał tam na spotkania biznesowe.
1: A przypomnijmy, według prokuratury Sebastian M. jechał A1 ponad 300 km na godzinę i najechał na samochód, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Mężczyzna po wypadku wyjechał z Polski, zatrzymano go potem w Dubaju. Grozi mu 8 lat więzienia. Dzimek wraca z finałowym koncertem projektu Historia Polskiego Hip-Hopu. Inicjatywa Radzimira Dębskiego, gromadząca artystów polskiej sceny tego gatunku, debiutowała w 2022 roku. Teraz powraca z trzecim, ostatnim rozdziałem. Koncert odbędzie się 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie.
24: SK2 News Konin.
25: Jan Grzelaczyk. Krystian Bielik w Koninie, prosto z Anglii na stadion Przydmowskiego z misją inspirowania młodych piłkarzy.
26: Szkoła, jeszcze raz szkoła, po szkole treningi, miłość do sportu, miłość do piłki nożnej, która bardzo dużo uczy.
25: Mówił 11-krotny reprezentant Polski Krystian Bielik, który na ten moment ma kontuzję i przebywa w rodzinnym mieście. Opieka blisko domu, kompleksowe usługi społeczne w Koninie, czyli teleopieka czy usługi asystenckie. Dla m.in. konińskich seniorów ma działać w mieście. Decyzje podejmą radni.
27: Trzy po drugiej, coraz bliżej do weekendu, coraz bliżej do weekendu. Żartuję, ale to już się wszystkim udziela. Takie tango, budka sufera, tak otworzymy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2, czyli można iść w tango? A skąd to się wzięło? Zaraz opowiem wam, skąd się wzięła Ochotnicza Straż Pożarna. Rafał Adamczak, dzień dobry.
28: No to gramy.

0: Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Ktoś to jeszcze wątpi? To oczywiście Baim. To sama chwila, tak wam gramy. Takie kultowe numery. Za chwilę Jonathan MPZ i Liwka i Obejmuje Noce. Będzie też Kasia Kowalska. Będzie Tap i Sun & Grace, a już teraz...
1: Skąd to się wzięło?
0: A dzisiaj w tym cyklu o tym, skąd się wzięła Ochotnicza Straż Pożarna, a ta wzięła się z bardzo prostego powodu. Miasta i wsie po prostu regularnie kiedyś płonęły, a nie było zawodowych strażaków. Jak wybuchał pożar, mieszkańcy sami chwytali za wiadra, bosaki i drabiny. Z czasem ludzie uznali, że lepiej stworzyć zorganizowane grupy ochotników, które będą ćwiczyć i mieć własny sprzęt. Pierwsze przepisy przeciwpożarowe na ziemiach polskich pojawiły się w średniowieczu, m.in. w Krakowie w XIV wieku, ale prawdziwy rozwój ochotniczych straży pożarnych zaczął się w XIX wieku, kiedy miasta szybko rosły, a drewniana zabudowa sprawiała, że jeden pożar potrafił zniszczyć pół miejscowości. Ludzie organizowali się więc społecznie, całkowicie za darmo. Strażakiem, ochotnikiem był często piekarz, nauczyciel, kowal albo urzędnik. Po usłyszeniu alarmu rzucał wszystko, biegł ratować innych. W Polsce jedne z pierwszych OSP powstały w latach 60. i 70. XIX wieku, m.in. w Krakowie, Bydgoszczy czy Łowiczu. No i teraz ciekawostka, uwaga, polscy strażacy ochotnicy byli kiedyś światową potęgą. W 1928 roku na przykład Ochotnicza Straż Pożarna z Łodzi wygrała wielkie międzynarodowe zawody strażackie w Turynie we Włoszech. W Polsce mówiło się wtedy o tym niemal jako olimpijskim złocie, a dzisiaj w Polsce działa około 16 tysięcy jednostek OSP. Wielu ochotników nadal po pracy albo po szkole jeździ ratować ludzi przy pożarach, w wypadkach czy powodziach. To jedna z największych i najbardziej szanowanych organizacji społecznych w kraju. I nie wiem, czy jeszcze tak nadal jest, ale piątek kiedyś w Straży Pożarnej to był tak zwany dzień gospodarczy, czyli sprzątanie w remizie, pucowanie wozów strażackich, wiadomo. Takie prace, które też trochę integrują. Jak gdzieś w jakiejś remizie teraz słuchacie Eski 2, to gorące pozdrowienia wysyłamy. Wielkie ukłony i szacun, drodzy strażacy, za waszą robotę.
1: Skąd to się wzięło?

0: Młodość. No właśnie. To jest tytuł tego utworu, za którym stoją Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. SK2 u nas najlepsze polskie hity w piątkowe, jeszcze wczesne popołudnie, bo 20 minut tylko pozostało do godziny 15. Zaraz w Sanach i Krzysztof Zalewski.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2020.

0: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium Odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na małej wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzemce cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
13: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: To Ewa Farna i Cicho. To jest Teska 2, gramy najlepsze polskie hity i wcale cicho ich nie gramy. Chociaż tak naprawdę wszystko zależy od was, jak wysłuchacie Teski 2. Mam nadzieję, że odpowiednio głośno i mam nadzieję, że odpowiednio głośno przy okazji śpiewane jest. A już za chwilę piątkowa godzina 15.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
9: Blik. Wszystko, czego dziś chcę.
10: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.

0: Gram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czy kick out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji Plusy Karty z Plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Zestaw grillowy w marynacie Czas na Grill. Boczek, karkówka i schab. 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Biedronka.
11: I po reklamie.
12: W Koninie popołudnie przyniesie nam mieszankę chmur i słońca. Temperatura osiągnie przyjemne 22 stopnie, więc będzie ciepło. Wiatr delikatnie powieje, co sprawi, że spacer po mieście będzie całkiem przyjemny. Jakość powietrza pozostanie w normie, dlatego nie musimy się martwić o smog. Na jutro przewidujemy podobną aurę z temperaturą sięgającą 23 kresek. Chmur będzie sporo, ale słońce również się pojawi. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski 2 już za godzinę.
13: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zarzuty dla dwóch opiekunek po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety będą odpowiadać za nieumyślne spowodowanie śmierci dwulatka, który utonął w oczku wodnym.
14: Zostały obie przesłuchane w charakterze podejrzanych. Jedna z pań przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga z pań odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania, w tym w kwestii tego, czy przyznaje się, czy też nie do zarzucanego jej przestępstwa.
13: Mówi prokurator Remigiusz Krynkę z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy nie wnioskowali o tymczasowy areszt dla podejrzanych kobiet. Prokuratura nie zdradza też szczegółowych informacji na temat zebranego materiału dowodowego. Kobietom grozi do 5 lat więzienia. Szef NATO z uznaniem o decyzji Donalda Trumpa z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź prezydenta USA o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski, oświadczył Mark Rutte. Mowa, przypomnijmy, o kolejnych 5000 amerykańskich wojskowych. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
15: Rutte skomentował decyzję podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w szwedzkim Helsingborgu. Holender podkreślał, że decyzja Trumpa wpisuje się w kierunek obrany przez sojusz. Wzmacnianie europejskich armii samego NATO ma sprawić, że Europa będzie stopniowo mniej zależna od wsparcia Stanów Zjednoczonych. Powiedzmy sobie jasno, obrany przez nas kierunek, czyli silniejsza Europa i silniejsze NATO sprawi, że z czasem, krok po kroku, będziemy mniej zależni od jednego sojusznika, jak to miało miejsce od dawna, czyli od Stanów Zjednoczonych. USA nadal odpowiadają za blisko 60% wydatków na obronność całego sojuszu.
13: 453 komisje wyborcze i dwie karty do głosowania. Już w niedzielę w Krakowie referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. Od północy do końca głosowania będzie obowiązywać cisza referendalna.
11: W okresie tej ciszy niedopuszczalne jest informowanie o frekwencji w trakcie głosowania. W przypadku referendum nie zbieramy danych o frekwencji.
13: Tłumaczy Barbara Golanko, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Głosowanie w niedzielę potrwa w godzinach od 7 do 21.
16: SK2 News, Konin.
17: Jan Grzylaczyk. Konińskie pszczoły poczuły wiosnę i ruszyły do pracy. Według zapewnień pszczelarza Krzysztofa Szatkowskiego mroźna zima była dla nich dobra.
18: W tej chwili są na rzepaku. Chociaż tych dni lotnych, czyli cieplejszych, mogło być troszkę więcej, ale nie jest źle.
17: Pan Krzysztof ma pod swoją opieką 80 uli. Pierwsze zbiory planuje zebrać już w przyszłym tygodniu. Na policję trafi sprawa zniszczonego placu zabaw w gminie Kramsk. Sprawca nie zgłosił się do urzędu w wyznaczonym czasie. Monitoring ma pokazywać, że podpalenie było celowe.
19: 3 po 3. Dzisiaj mamy 22 maja. To jest dzień Pacmana, dlatego że Pacman dzisiaj obchodzi 46. urodziny. To jest dobry 80. rocznik z tego Pacmana. I pewnie wy jesteście też trochę jak Pacman. Teraz zjedlibyście wszystko, bo o tej porze to już można myśleć śmiało o obiedzie. Ja wam trochę o tym Pacmanie zaraz poopowiadam, a Patrycja Markowska rozpoczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

16 minut po godzinie 15. Dawid Podsiadło i Sezon to jego najnowsza propozycja w ST2, bo u nas najlepsze polskie hity. Za chwileczkę Virgin i Szansa. Czekając na weekend i jeszcze siedząc w pracy, być może troszeczkę szukacie sposobów na zabicie czasu. Wiadomo, że często uciekamy się do tego, że tam sobie w jakąś gierkę pykniemy. Teraz mamy o tyle łatwiej, że można na telefonie, ale no właśnie, na tym telefonie można też skusić się na kultowego Pac-Mana. Mówię o tej grze dlatego, że ona powstała właśnie 22 maja 1980 roku, czyli Pac-Man obchodzi 46 urodziny dzisiaj i mamy na całym świecie Dzień Pac-Mana. Ta gra powstała w Japonii. Jej twórca Toru Iwatani chciał zrobić coś zupełnie innego niż brutalne strzelanki, które wtedy dominowały w salonach gier wideo. Wpadł na pomysł żółtej postaci, a ten pomysł przyszedł mu do głowy wtedy, kiedy zobaczył pizzę z wyjętym kawałkiem i sobie pomyślał: o, to wygląda jak postać. Dlatego Pac-Man wygląda jak głodna buźka. Gra szybko stała się światowym hitem, jedną z najbardziej rozpoznawalnych gier w historii. Ciekawostką jest, że jest jeden człowiek, Amerykanin, który w 1999 roku przeszedł całego Pac-Mana, czyli doszedł do końca gry. Jego żółta buźka skonsumowała dokładnie 3,333,360 kropeczek, a potem to już był koniec. No to pamiętajcie, że do tego rekordu możecie dobrnąć, ale go nie pobijecie, bo potem to się i tak gra kończy. Trzymam kciuki i życzę powodzenia. Pac-Mana pyknąć zawsze warto, prawda? To jest SK2.

0: Ej, właśnie mnie zainspirowała Landery do tego, żebyśmy może dzisiaj po pracy, po szkole, po tych wszystkich obowiązkach, z tym całym ciężarem z tygodnia, ale już taką wolną, luźną głową poszli na lody. Czemu na przykład właśnie nie miałyby być waniliowe? To SK2 u nas, najlepsze polskie hity. Zaraz Jugopolis z Maćkiem Marańczukiem, będzie też Jonatan z Bledką i Gipsem, będzie też Maryla Rodowicz. Za 29 minut godzina 16, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2, Jakub Konieczkowicz.
1: W akcji kilkudziesięciu strażaków i samoloty gaśnicze trwa walka z pożarem traw na toruńskim poligonie. Ogień wybuchł chwilę po południu. Ściągnięto strażaków z całego regionu. Akcję wspierają też dwa dromadery i helikopter. Służby starają się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. 7 lat odsiadki dla Macieja K. oraz 8 lat dla Anity P. to prawomocne już wyroki dla organizatorów przesyłek zawierających narkotyki. Wyrok, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Lublinie, to efekt długich prac śledczych. Oskarżeni sprzedawali narkotyki w darknecie, a potem wysyłali je do paczkomatów w całej Polsce. W połowie czerwca 2022 roku policja przejęła paczki. Powstanie najdłuższa przeprawa tunelowa w Polsce. Podpisano umowę na budowę ostatniego etapu zachodniej obwodnicy Szczecina. Odcinek nowej drogi szybkiego ruchu S6 Police-Goleniów połączony będzie 5-kilometrowym tunelem pod Odrą. Koszt to 5 miliardów 300 milionów złotych, a prace nad całym 23-kilometrowym odcinkiem powinny się zakończyć w 2033 roku.

0: Maryla Radowicz i Małgośka Westel wam u nas najlepsze polskie hity. Słyszeliście o tym, że pewna mieszkanka z Rzeszowa zamówiła dwie pizze z salami, a potem podostawie usunęła salami za pomocą edycji zdjęcia w AI i próbowała odzyskać pieniądze za rzekomo błędne zamówienie. No to się jej nie udało, ale za to wszyscy o niej mówią.
1: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka z Nałęczowa.
1: Rogar Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze. Konik,
4: strzela koń na biegunach.
1: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americano, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Castorama!
9: Teoria
15: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących

0: Budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przygotuj ogród z Brie Comarche. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
3: I po reklamie.

0: 22 maja w kalendarzu, za miesiąc już będziemy mieć kalendarzowe lato, ale cały czas bardzo mocno liczę na to, że takie prawdziwe lato, powiecie. Trochę wcześniej nas zaskoczy. Podobno ten weekend ma być bardzo przyjemny, więc korzystajmy z tego. Stygnie lato, Kuba i Kuba. To jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity. Zaraz 16 w piątek, 22 maja właśnie. No i po 16 kolejne przyjemności. Sanach z Darią Zawiałow, będzie Lady Punk, będzie Miu z Zalią i będzie Jarząbek z kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium Odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na małej wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
13: W Koninie popołudnie zapowiada się pochmurno, ale ciepło, z temperaturą sięgającą 21 kresek. Wiatr będzie słaby, z północnego zachodu, a ciśnienie pozostanie stabilne. Jutro w sobotę słońce nadal ukryte za chmurami, ale temperatura wzrośnie do 23 stopni. W niedzielę możliwe przelotne opady, a termometry pokażą do 24 kresek. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości. Bądźcie z nami, bo mamy dla Was jeszcze wiele niespodzianek.
0: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Formalności dopełnione. Opublikowano rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Dokument przygotowano po m.in. orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak to będzie działać w praktyce?
14: Rządzący zapowiadają, że każda jednopłciowa para, która zawarła związek małżeński za granicą, będzie mogła dokonać transkrypcji aktu w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie ma żadnych wyjątków, nie trzeba czekać na wyroki sądów, mówił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
15: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył.
14: Minister zaznaczał, że sprawa transkrypcji została uregulowana, a rozporządzenie jest prawem i musi być stosowane przez wszystkich urzędników. Kolejne kroki, jak słyszymy, będą dotyczyły określenia wytycznych dla konkretnych instytucji w sprawie korzystania z praw małżeńskich przez małżeństwa jednopłciowe.
16: Śledczy wyjaśniają przyczyny tragicznego pożaru na Lubelszczyźnie. W miejscowości Tomaszowice Kolonia w pożarze drewnianego budynku mieszkalnego zginęły dwie osoby.
17: Jeżeli chodzi o ciała dwóch osób, które zostały znalezione w pogorzelisku, prokurator zdecydował o skierowaniu ich na sekcję zwłok.
16: Mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Przypomnę, ogień wybuchł wczoraj późnym wieczorem. Z żywiołem walczyło 7 zastępów straży pożarnej. Trener Josep Guardiola po sezonie odejdzie z Manchesteru City. Taką informację przekazuje klub, który zakończy rozgrywki angielskiej ekstraklasy na drugim miejscu. Hiszpański szkoleniowiec, a wcześniej znakomity piłkarz, pracował z The Citizens przez 10 lat. Wcześniej Guardiola przez 2 lata pracował też z Robertem Lewandowskim, gdy był trenerem Bayernu Monachium.
18: SK2 News Konin.
19: Jan Grzelaczyk. Już na jesień ma działać Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Helenowie II. Inwestycja łączy funkcję dziennego domu pobytu dla m.in. osób niepełnosprawnych oraz bazy rehabilitacyjnej. Leśny Zakątek to nowa nazwa przedszkola w Kazimierzu Biskupim, które przeszło gruntowny remont.
20: Posiadamy 9 sal edukacyjnych, salę gimnastyczną, salę integracji sensorycznej, ogródki zimowe do zajęć w niepogodę.
19: Mówiła Karolina Wojciechowska, dyrektorka przedszkola. Obecnie przedszkole liczy niemal 160 przedszkolaków.
0: 3:30 po 4, ja nie wiem skąd ten Jarząbek bierze takie pomysły i takie rzeczy nam opowiada, ale za chwileczkę opowie o, uwaga, złotym mleku. Brzmi tajemniczo, ale zaraz wszystko stanie się jasne, a ja wam będę grał najlepsze polskie hity. Muse z Alią będą, Lady Punk będzie, ale na otwarcie Sanach, Starion Zawiałow i Eldorado. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: Mio i Zalia, dopóki się nie znudzisz. Pamiętacie, jak ten numer dostaliśmy premierowo? Jak byliśmy najpierw zauroczeni, kopary nam opadły, a proszę bardzo, jednak dużo czasu minęło, kawałek z nami pozostał, to znak, że to jest dobry hit. Teraz też dobry hit, nasz eskowo-dwójkowy, Jarząbek i jego prawda.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Kawa na śniadanie? Proszę bardzo, jasne, że tak, oczywiście, klasyk, ale coraz częściej w kubkach ląduje też coś innego. Złote mleko. Brzmi jak trochę marketingowy trik, a tymczasem to jest napój znany od tysięcy lat w Indiach i Ajurwedzie. Sekret tkwi w kurkumie, czyli takiej żółtej przyprawie, która działa przeciwzapalnie i wspiera odporność. Do tego imbir, cynamon, czasem kardamon, no i obowiązkowo szczypta pieprzu, bo dopiero on sprawia, że kurkuma naprawdę działa, wytwarza się kurkumina. Całość miesza się z mlekiem, najczęściej roślinnym, i dla smaku dodaje miód. Efekt: łagodny, korzenny napój, który rozgrzewa, relaksuje i podobno pomaga zasnąć. Czy warto spróbować? No jasne, że tak. Zwłaszcza, że przygotowanie jest banalnie proste. Podgrzewasz mleko, dorzucasz przyprawy, mieszasz i gotowe. Tylko pamiętaj, umiar. Jedna filiżanka dziennie wystarczy, bo nadmiar kurkumy może dać o sobie znać. Wiecie jak.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: Ciekawe, skąd Jarząbek wie, jak znać daje ten nadmiar kurkumy. Dobrze, dobrze, zostawmy to już może z boku. Jarząbek wróci w poniedziałek po godzinie 16, a teraz wracają najlepsze polskie hity. To już Stachurski, Jedwab, później Wiki Gabor z Kają, będzie też Hej, będzie też Carla Fernandez. 16 po 16.

0: piątek o tej porze, to my już szczęście znaleźliśmy, zdecydowanie. A panowie nas tak rozkołysali. Kamil Bednarek i Messiah Szukając Szczęścia w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. 16.30 dokładnie. Czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Groźny incydent w centrum przesiadkowym w Zabrzu. Po gwałtownym hamowaniu autobusu do szpitala trafiły dwie osoby, dziecko oraz opiekunka.
2: W wyniku tego nagłego hamowania dzieci przewracały się w autobusie i doznały lekkich obrażeń. Jedno dziecko zostało przewiezione do szpitala celem dalszego badania, dalszej diagnostyki, ale żadne dzieci nie odniosło obrażeń poważnych.
1: Mówi Sebastian Bijok z zabrzańskiej policji. Autobusem podróżowało łącznie 37 przedszkolaków. Policja bada okoliczności zdarzenia. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje w sprawie nowego ogniska eboli w Afryce. Chodzi o wirusa Bundibugyo, rzadszy podtyp eboli, którym wykryto m.in. na terenie Demokratycznej Republiki Konga. W ciągu tygodnia odnotowano trzykrotny wzrost zachorowań. Obecnie wykryto 600 przypadków. Główny Inspektorat Sanitarny odradza podróże do objętej epidemią części Konga i pogranicza z Ugandą. Od północy w Lublinie zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Na razie będzie obowiązywał w godzinach od 23 do 6 rano, po nowym roku od 22. Straż Miejska w Lublinie planuje wzmożone kontrole w sklepach już od tego weekendu.

0: Pamiętajcie, że to tylko taka piosenka. Oddział zamknięty, party w Radiu SK2. Jako, że piąteczek, że 17 minut do 17, to różne rzeczy przychodzą do głowy, ja wiem. I bardzo dobrze, bo od tego jest piątek i od tego jest taka forma autonagradzenia siebie samego za to, co być może przeżyliśmy w tym tygodniu w pracy, w szkole, na uczelni, albo ogólnie jakoś tak z wszystkimi wyzwaniami życiowymi. No to weekend jest od tego, żebyśmy sobie nagrody sami sprawiali, prawda? Mrozu i Vito Bambino i Za daleko już za chwilę w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy.
4: W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem.
3: Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1.
4: Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo.

0: Małe rzeczy. Sylwia Grzeszczak, Troska 2, to najlepsze polskie hity. Będą po 17 kolejne. Wiecie, że będzie Bajm? Wiecie, że będzie Dawid Kwiatkowski i będzie też Sumptuastik? I wiecie, kto wam to zagra? Łukasz Duńczyk, który po 17 będzie z wami. Łukasz też po 18 będzie miał dla was świeżutkie notowanie gorącej polskiej dwudziestki, czyli 20 najlepszych polskich hitów, najlepszych według was, bo to wygłosujecie. Wytworzycie ten program na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
8: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
9: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9. Elektrownia Garbary. Apartamenty premium odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
12: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
13: I po reklamie.
14: Wieczorem w Koninie spodziewamy się ciemnych chmur, ale temperatura będzie całkiem przyjemna, bo słupki rtęci pokażą 21 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc nie przewidujemy większych podmuchów, a ciśnienie pozostanie stabilne. Jakość powietrza w normie, dlatego można oddychać spokojnie. Jutro nie będzie dużych zmian. Nadal zobaczymy ciemne chmury, a temperatura maksymalna wzrośnie do 23 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Konin. Wiadomości.
0: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Lada moment wylądują w Polsce. Mniej więcej za godzinę w bazie lotniczej w Łasku pojawią się pierwsze zamówione przez Polskę amerykańskie myśliwce F-35. Maszyny będą od razu gotowe, w gotowości do działania.
15: To ważny, dobry dzień dzisiaj z dobrymi i ważnymi informacjami. F-35 będą już na polskiej ziemi i będą chronić polskiego nieba.
0: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Łącznie do Polski mają trafić 32 myśliwce F-35. Kontrakt na ich dostawę opiewa na kwotę ponad 4,5 miliarda dolarów. Samoloty mają stacjonować w Łasku i w Świdnie. Amerykański sąd zdecydował w sprawie internetowego kantoru. Prezes serwisu cinkciarz.pl został aresztowany w USA. Tamtejsze służby zatrzymały wcześniej Marcina P., poszukiwanego notą Interpolu. Procedura ekstradycyjna jest w toku, a polscy śledczy czekają na kolejne decyzje amerykańskich organów w tej sprawie. Przypomnę, postępowanie w sprawie Marcina P. prokuratura regionalna w Poznaniu prowadzi od października 2024 roku. Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Podejrzanemu grozi do 25 lat więzienia. Łatwogang jedzie z Zakopanego do Gdańska. To dla 8-letniego Maxa Tockiego z Leska na Podkarpaciu. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Koszt leczenia w USA wynosi 15 milionów złotych, a brakuje jeszcze 12. I tyle chce zebrać Łatwogang. Rodzina chłopca nie kryje wzruszenia.
1: Jesteśmy pełni nadziei, że się uda, że niedługo zakończymy tą zbiórkę i będziemy mogli zacząć nowe życie po podaniu leku, że Max będzie mógł być zdrowym chłopcem.
0: Mówi nam Anna Tocka, mama Maxa. Trasa Łatwoganga jest transmitowana na żywo w internecie.
13: SK2 News, Konin.
16: Jan Grzelaczyk. Krystian Bielik w Koninie, prosto z Anglii na stadion Przydmowskiego z misją inspirowania młodych piłkarzy.
17: Szkoła, jeszcze raz szkoła, po szkole treningi, miłość do sportu, miłość do piłki nożnej, która bardzo dużo uczy.
16: Mówił 11-krotny reprezentant Polski Krystian Bielik, który na ten moment ma kontuzję i przebywa w rodzinnym mieście. Opieka blisko domu, kompleksowe usługi społeczne w Koninie, czyli teleopieka czy usługi asystenckie dla m.in. konińskich seniorów ma działać w mieście. Decyzje podejmą radni.

Jest energia. Specjalnie dla Łatwoganga. To jest Radio SK2, Mannam za nami. Gramy najlepsze polskie hity. Już wiadomo, czym będzie żył polski internet w najbliższy weekend. Słuchajcie, Łatwogang wystartował z kolejną zbiórką pieniędzy. To jest ten sam gość, który przez 9 dni prowadził transmisję na żywo ze swojej kawalerki. Wtedy zbierał pieniądze dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. A teraz Łatwogang uruchomił kolejnego live'a, kolejną akcję. Teraz zbiera pieniądze dla chorego chłopca. Potrzeba 12 milionów złotych. I dlatego, słuchajcie, Łatwogang jedzie z Zakopanego do Gdańska przez całą Polskę na rowerze. I ten live już wystartował. Na liczniku Łatwoganga, tak teraz patrzę na tę transmisję na żywo, 16 kilometrów, a kwota zbiórki rośnie. Na liczniku już ponad 623 tysiące złotych. I co ciekawe, jeżeli uda się zebrać 12 milionów złotych, zanim Łatwogang dojedzie do Gdańska, to zobowiązał się, że jeżeli to się uda, to potem dojedzie do Gdańska, prześpi się i z powrotem wraca rowerem do Zakopanego. Formę na lato będzie miał gotową, słuchajcie. No i przede wszystkim ten gość ma naprawdę wielkie serce. Wielki szacun dla niego i podziękowania od sąsiadów. Oni się pewnie cieszą, bo teraz to przynajmniej hałasu z kawalerki nie ma. A my gramy dalej. Quebona Fidei Zalia w SC2.

0: Patrzymy w przód, bo weekend przed nami. To się właśnie teraz zaczyna. Daria Zawiałow w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity na piątkowe popołudnie. A tymczasem siatkarskie emocje, słuchajcie. Nasza kobieca reprezentacja gra właśnie z Turcją. Pierwszego seta przegraliśmy, w drugim też przegrywamy 2 punktami, ale to dopiero początek meczu. Potem do akcji wkraczają panowie. O 20 zagrają z Ukrainą. Jutro z kolei kobieca reprezentacja zagra z Serbią, a męska z Bułgarią o godzinie 20. I to są mecze towarzyskie, także... I dziewczyny, i chłopaki tam sobie pewnie grają tak na luzie, jakby z kumplami wieczorem się spotkali, grali sobie w siatkówkę. Ale jedno jest pewne, takie granie w siatkówkę w weekend ma swoje plusy. Na pewno i dziewczyny, i chłopaki ominą weekendowe sprzątanie w domu.
1: SK2. Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
5: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wie.
4: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw.

0: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: Kasia Kowalska w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity i te starsze, i te nowsze, i właśnie te najświeższe. Teraz przejmują naszą antenę. Zapraszam Was na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Warto nas słuchać, bo będę miał dla Was bilety na Kortowiadę.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium o drobek w sercu Poznania. Zamieszkaj na małej wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robek Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robek przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robek.pl.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
11: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
12: I po reklamie.
13: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Chcą z bliska zobaczyć najnowsze wzmocnienie polskiej armii. Przy bazie lotniczej w Łasku tłumy czekają na przylot pierwszych trzech samolotów F-35. Amerykańskie maszyny mają wylądować w najbliższych minutach.
14: Jest oczekiwanie, no w końcu polskie F-35.
15: Podejrzewam, że będzie ładny widoczek, dobry hałas.
13: Mówili zebrani fani lotnictwa. Polska zamówiła w sumie 32 wielozadaniowe samoloty F-35. Całość dostaw zaplanowano do 2029. roku. W niedzielę krakowianie zdecydują o przyszłości miasta. O godzinie 7 rozpocznie się referendum za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. Referendum potrwa do godziny 21, a już od północy do końca głosowania będzie obowiązywać cisza referendalna w Krakowie. W sobotę ciepło i pogodnie, w niedzielę opady i możliwe burze. Według prognoz IMGW przez weekend termometry wskażą nawet 27 stopni Celsjusza. To głównie na południu i zachodzie kraju. Niedziela mimo równie wysokich temperatur może przynieść deszcz niemal w całej Polsce. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie możliwe również burze.
16: Gorąca Polska 20. Radia SK2.
0: A u nas na termometrach gorąca polska 20. 20 waszych ulubionych nowych polskich kawałków. Tak się właśnie zaczyna weekend z SK2 i z najlepszymi polskimi numerami. Będzie sporo nowości, jak zawsze ich nie zabraknie. Na przykład wspólny numer Igo i Gipsa. Bardzo ciekawe połączenie. Rap i pop. Co z tego wyszło? Za chwilę zobaczymy. Do propozycji wskoczy też Ania Karwan, która właśnie wydała nowy numer. Ale nie tylko nowości będę dla was miał. Kogoś z was wyślę na Kortowiadę w Olsztynie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.
16: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
0: Ruszamy z miejscem 20. Tam Roxy i White 2115 spotkali się za oceanem w Kalifornii. Tam stworzyli ten wspólny numer i właśnie wskakują do notowania. To jest SK2.

ona dzisiaj zagra w Sopocie, a fanka raczej nie myśli o koncertowaniu, bo za miesiąc urodzi córeczkę. To jest Radio SK2 i gorąca polska 20, za nami miejsce 19, a teraz podrzucam wam nowość. I to będzie coś wyjątkowego, słuchajcie, bo to będzie śpiewający raper. Gips wydał nowy numer. Tego rapera znacie z hitu Beat, Dobry Bas, Autostrada, Lewy Pas. On jest mocno rapowy, ale za tydzień wyda nową płytę pod tytułem Nurt i to jest podobno zupełnie nowy nurt w jego karierze, bo będzie bardziej popowy i nagrał wspólny numer z Igo. Także bardzo ciekawe połączenie. Raper i twórca muzyki pop. Numer bardzo relaksujący, bardzo fajnie kołyszący i bardzo letni. Teledysk nagrywany na plaży. Gips i Igo. Ostatni dzień lata. Już w propozycjach do gorącej polskiej 20 w SC2.

Ozu umila powrót do domu w piątkowy wieczór. Mówi, że to hymn nadchodzącego lata. I to miejsce 17 gorącej polskiej 20 w Radiu SK 2, a wy sezon letni w tym roku możecie zacząć bardzo koncertowo. Już w przyszłym tygodniu Kortowiada w Olsztynie, czyli wielki festiwal studencki, i wy tam możecie być, słuchajcie, i zobaczyć na żywo takich artystów jak na przykład Enej, bracia Kacperczyk, Kizo, Kuban, Michał Szczygieł, Wideo, Wilki, czy królowa polskiej muzyki we własnej osobie Maryla Rodowicz. Ona też na Kortowiadzie zagra i wy, jeśli chcecie tam być, no to już teraz nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2. Przekonujcie mnie, z kim i dlaczego chcielibyście pójść na Kortowiadę, która już w przyszłym tygodniu. Głosówki na Messengerze SK2 chętnie przyjmę. A już teraz gram miejsce 16. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski w SC2.

Po raz pierwszy bez brata, bez kwiatu jabłoni. Kasia Sienkiewicz w Radiu SK2. To jest wasza lista hitów i miejsce 15. Za chwilę kogoś z was wyślę do Olsztyna na Kortowiadę, na wielki festiwal studencki. Jeśli chcecie się tam wybrać, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Dajcie znać po prostu dlaczego i z kim chcecie się tam wybrać. Ale wcześniej zagram nowość, przy której się poczujecie trochę jak na dzikim zachodzie. Bo właśnie taki klimat ma nowy numer od Vixena, artysty, którego znacie z hitu Nie rozumiju. Teraz swoim nowym kawałkiem zachęca nas do tego, żebyśmy w tym całym pędzącym świecie na chwilę się zatrzymali, zwolnili, skupili się na sobie, na emocjach, na naturze. Myślę, że piątkowy wieczór jest właśnie od tego. Vixen i Stara Dusza już w propozycjach.

0: Wiktor Akida i Oskar Sims, który dzisiaj zagra koncert w Operze Leśnej w Sopocie. A teraz gra na miejscu 13 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2, a nasi słuchacze w przyszłym tygodniu będą się bawić na wielkim festiwalu studenckim w Olsztynie, na Kortowiadzie. I razem ze mną teraz Asia. Cześć Asia.
1: Cześć.
0: Powiedz mi, czemu ty byś chciała się na taką imprezę wybrać?
1: O, chciałabym powspominać, tak jak za młodych lat, pobawić się ze studentami po prostu.
0: A, rozumiem, czyli stare czasy chcesz przypomnieć sobie, jak byłaś studentką. Też chcesz pójść po prostu na imprezę i szaleć razem z nimi i o niczym innym nie pamiętać.
1: Tak, dokładnie.
0: A słyszałaś, jacy tam artyści wystąpią? Bo skład jest, powiem ci, potężny.
1: No słyszałam o Bajmie i Bajm to jest zespół, którego chciałabym zobaczyć i usłyszeć na żywo.
0: Ale będą też młodsi wykonawcy, jak Michał Szczygieł, będzie Kuban, będzie Kizo, to coś dla studentów, ale dla starszego pokolenia też coś będzie, bo Maryla Rodowicz na scenie się pojawi.
1: No wow.
0: I ty tych artystów na żywo zobaczysz, bo właśnie teraz do ciebie leci podwójne zaproszenie na Kortowiadę
1: w Olsztynie. Dziękuję, bardzo dziękuję, super, no super niespodzianka.
0: To dobrej zabawy życzę, trzymaj się Asia, hej, dobrego weekendu.
1: Dzięki, dobrego weekendu.
2: Gorąca Polska 20.
3: Lista hitów radia.
2: SK2. Reklama.
4: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
13: I po reklamie.

miejsce 11 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2 Igo, który za tydzień w piątek i sobotę zagra koncerty na Wawelu. A teraz raz na nowość od artystki, która występy na Wawelu i na wielkich stadionach ma przed sobą, bo to wschodząca polska gwiazda Ania Szlagowska. W zeszłym roku była nominowana do Fryderyka, dotarła też do półfinału programu Must Be The Music, a teraz idzie dalej ze swoją muzyką. Wydała właśnie nowy singiel Ile i pochwaliła się, że nagrywając teledysk do tego numeru spełniła dziecięce marzenie o zagraniu w filmie Disneya. I myślę, że teraz też spełnia kolejne swoje marzenie, bo właśnie jej kawałek wskakuje do propozycji listy hitów Eski 2.

0: Polska 20. Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Mogłaś, mogłam, mogliśmy.
0: 9.

0: najpierw razem nagrali ten numer, potem też razem stworzyli hymn męskiego grania. Chyba dobrze im się współpracuje. Vito Bambino i Zalia w Radiu SK2 na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki, a Vito ostatnio się zamienił, słuchajcie, w reżysera. Dostał za zadanie stworzyć teledysk do jakiegoś tajemniczego projektu męskiego grania i ogłosił wśród fanów casting w mediach społecznościowych, którzy mieli się nagrywać, jak tańczą do układu tanecznego, który on zaproponował, i najlepszych wybierze do teledysku. A co wyszło z castingu na numer 1 gorącej polskiej dwudziestki? To się przekonamy po 19.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2. Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro.
4: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam, 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Jan Grzylaczyk, zapraszam. Czas na multum wydarzeń w Kleczewie. Na początek 6 sportowych wydarzeń w ramach projektu Aktywny Orlik. Gmina otrzymała 20 tysięcy złotych dofinansowania, a start 1 czerwca, Dzień Dziecka na sportowo.
13: Wtedy odbędą się gry, zabawy, takie konkursy i dmuchańce dla najmłodszych.
12: Mówi burmistrz Kleczewa Mariusz Musiałowski. Kolejne imprezy to piłka nożna, zajęcia dla seniorów, gry podwórkowe, fitness i spotkanie z dietetykiem. Udział w nich jest bezpłatny, a później na placu targowym Dni Kleczewa w dniach od 19 do 21 czerwca. Na nich m.in. występ Dawida Kwiatkowskiego oraz rapera Bro. Do tego różne DJ-sety, występy artystyczne oraz atrakcje dla najmłodszych. A na sam deser tak zwany piknik rycerski. Będzie się działo.

0: Tu są wszystkie wasze ulubione polskie nowości. Czas na najlepszą ósemkę tego tygodnia i najlepsze nowości. Ania Karwan ma specjalną wiadomość do swoich fanów.
1: Dzisiaj odbędzie się również premiera piosenki Wiem, co było warto. Wedy SK2. Tam w gorącej dwudziestce. Ja wciąż jestem gorącą dwudziestką. Tam się właśnie pojawi piosenka Wiem, co było warto. Będzie mi szalenie miło, jeżeli przystąpicie do odsłuchu tej piosenki o tej godzinie. Ja chyba w tym czasie będę grała koncert, ale zrobię sobie taką sytuację, że nastawię sobie w telefonie audycję i jak zacznie grać po prostu ta piosenka w radiu, to powiem wszystkim, że musimy na chwileczkę przerwać, posłuchamy tej premiery i wrócimy do koncertu.
0: Wow, czegoś takiego jeszcze, słuchajcie, nie było. To jest poświęcenie, także posłuchajmy tego numeru razem z Anią Karwan i razem z całą publicznością jej koncertu. To już za chwilę. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
2: Gorąca polska dwudziestka, radia SK2.
0: Ale wcześniej miejsce ósme. Tutaj artystka, która szykuje się do wydania nowej płyty, premiera już w połowie czerwca, to Roxy Węgiel. Dzisiaj ma pracujący wieczór, bo zagra w Operze Leśnej w Sopocie. Minęła 19:00, tak się zaczyna weekend z Radiem SK2.

0: Dawid Podsiadło i jego sezon. Był już na szczycie gorącej polskiej dwudziestki z tym numerem, a teraz jest na miejscu siódmym. A przed nami gorąca nowość. Artystka, która też już wiele razy zdobyła miejsce pierwsze listy hitów Radia SK2, to Ania Karwan, której hit w Tommy Graj był na miejscu pierwszym. I to naprawdę kilka razy. Stało to się wielkim hitem, a teraz Ania ma dla nas nową propozycję. Jak sama mówi, piosenka bardzo osobista, w której rozlicza się ze swoją przeszłością. Mówi, że to osobisty zapis momentu, który wiele w niej zmienił, relacja, z którą się pożegnała, i to jedna z najważniejszych decyzji w jej życiu. Posłuchajmy, o co chodzi. Ania Karwan, Wiem, co było warto, premierowo w SK2.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia
0: SK2. Jeśli potrzebowaliście czegoś na ukojenie nerwów po całym tygodniu, no to Ania Karwan przychodzi z pomocą. Ania Karwan w poniedziałek po 14 będzie w studiu SK2.
2: Nie wiem, co

Od wielu tygodni w czołówce Wiktor Waligura i jego hit, tym razem na miejscu 5 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2, a teraz odkrywamy dla Was kolejną polską nowość i to młody talent z internetu, Wiktoria Kopczyńska, która jakiś czas temu wygrała program The Sound of TikTok, czyli takie talent show dla artystów, którzy wstawiają swoje piosenki do internetu, pokazują je w mediach społecznościowych i teraz Wiktoria udowadnia, że ma te umiejętności wokalne, nie tylko w mediach społecznościowych, bo właśnie wydała nowy numer Nie jest mi źle. I słuchajcie, Wiktoria śpiewa o tym, że dorosłość nie zawsze wygląda tak, jak obiecywały dziecięce wyobrażenia. No coś w tym jest, trudno się z tym nie zgodzić, prawda? Bo może teraz możemy sami decydować o tym, o której wracamy do domu, ale teraz musimy za to wszystko sami zapłacić. Dobra, teraz odpocznijmy i posłuchajmy nowości. Wiktoria Kopczyńska, premierowo w SC2.

Znany aktor, który okazał się też świetnym muzykiem. To Maciek Musiałowski w Radiu SK2, miejsce czwarte gorącej polskiej dwudziestki. A przed nami artysta, który też z aktorstwem ma trochę wspólnego. To Messner, który jakiś czas temu nagrał piosenkę do filmu Pieprzyć Mickiewicza 3. A teraz zabiera nas do mrocznego klimatu miasta Gotham. Messner i Gotham na otwarcie podium listy hitów SK2.

Metzner z brązowym medalem gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2, a na drugim czekają panowie, którzy mają już propozycję na lato. To Kuba i Kuba, którzy ostatnio ruszyli naprawdę ze świetną akcją. Uwaga, stygnie lato na balkonach. Odwiedzają swoich fanów, wchodzą im do domów i grają koncert na balkonie. I przy okazji z fanami jedzą ciasto. Można to zobaczyć u nich na Instagramie i na Facebooku. Bardzo fajna akcja. Fani przygotowują ciasto, oni trochę pograją, jest miło. To się nazywa fajna praca. A teraz panowie lądują na miejscu drugim gorącej polskiej dwudziestki. Kuba i Kuba, możemy się poczuć jak w wakacyjny wieczór.

I to jest numer idealny do odpoczynku w piątkowy wieczór, właśnie na balkonie, gdy już jest ciepło. A teraz jest ciepło, więc można, czemu nie? Kuba i Kuba, miejsce drugie, bardzo zasłużone, gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. A teraz bardzo ciekawa historia, coś, co się naprawdę rzadko zdarza, bo uwaga, doszło do obrony tytułu. Zostają na tronie, zostają na szczycie. Ten tron musi być całkiem szeroki, żeby się trzy osoby zmieściły. Męskie granie orkiestra, nowy hymn tegorocznej trasy, ponownie na miejscu pierwszym. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. No jak taki skład się bierze za robienie numeru, to musi być to hitem. No i to się potwierdza, po raz drugi tydzień z rzędu to wasz ulubiony hit. Już teraz gramy na antenie Radia SK2.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie i znowu na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 nowy hymn męskiego grania, ponownie waszym ulubionym polskim hitem ostatniego tygodnia. Ja myślę, że w tym numerze jest taki potencjał, to jest hit przez wielkie H, że jest szansa na kolejną obronę tytułu. Myślę, że może być hat-trick, ale to wszystko od was zależy. Kolejna gorąca polska dwudziestka, jak zawsze w piątek po 18:00.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl. Autopromocja.
4: Paprykarz ze Szczecina.
5: Szklanki z Krosna.
4: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
5: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
5: Polskie hity.
3: Najlepsze. Bo polskie. Autopromocja.
4: Reklama.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium Odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na małej wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
4: I po reklamie.

0: Metzner w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity. Antonina Wandesel w studiu, cześć.
1: Cześć.
0: Znowu polski internet poruszony, nie wiem czy widziałaś.
1: No widziałam, co się dzieje.
0: Łatwo Gang ruszył z kolejną charytatywną transmisją na żywo. Zbiera 12 milionów złotych dla chorego chłopca. Jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska.
1: No i kondycję musi mieć.
0: Dokładnie, 41 kilometrów na liczniku. A do zrobienia jeszcze chyba z 600.
1: I ponad milion.
0: Ale będzie forma na lato.

0: Oskar Cym z Weste 2 to są najlepsze polskie hity. On dzisiaj będzie grał w Sopocie, a Antonina van Dessel będzie grała w Radiu SK2. Najlepsze polskie hity zostają z wami. No widzę, że tu niezły zestaw na piątkowy wieczór się szykuje, powiem
1: ci. Ale ja, Łukasz, jeszcze coś ci dodam.
0: No.
1: A na Narodowym będzie grał Teko.
0: No i właśnie, a w Radiu SK2 Antonina van Dessel. Wybierajcie, ja bym na waszym miejscu Antoninę wybrał.
1: Ja też.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czy kizałt.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Jan Grzlaczek, zapraszam. Filmowych wrażeń w Koninie zdecydowanie nie brakuje. Kolejne spotkanie seniora w kinie Oscar staje się faktem. Tym razem widzowie będą mogli zobaczyć francuski thriller psychologiczny pod tytułem Ostatnia sesja w Paryżu w reżyserii Rebeki Zlotowski. O czym opowiada produkcja? To historia Lilian, cenionej paryskiej psychiatry, której życie zmienia się po śmierci jednej z jej wieloletnich pacjentek. Bohaterka rozpoczyna własne śledztwo, by odkryć pewne sekrety. To kryminał pełen napięć, emocji i zwrotów akcji. Główną rolę gra Jodie Foster, znana z filmu Milczenie owiec. Łączny czas trwania seansu to 103 minuty. Konkretnie kolejne spotkanie z seniora w kinie Oscar już 28 maja o godzinie 11.
7: No i wybiła nam punktualnie godzina 20 w piątek, 22 maja. To jest Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity. A ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię Wam jeszcze dzień dobry, no bo za oknem pięknie i widno. Chociaż już pewnie trzeba mówić dobry wieczór, ale trzymajmy się tego, że jest widno. Na początek zagramy bardzo dobrze Sylwia Grzeszczak, Bang Bang. Idealnie na piątek, więc posłuchajmy.

to na antenie Eski 2 była Ewa Farna i numer bez łez. A słuchajcie, w tym tygodniu świętowaliśmy naprawdę, ale to naprawdę wyjątkowe urodziny. Juri, czyli samica mrówkojada olbrzymiego, mieszkająca w warszawskim zoo, skończyła 30 lat. I oficjalnie jest najstarszym mrówkojadem na świecie. I do absolutnego, ale to absolutnego rekordu wszechczasów brakuje jej już tylko kilku miesięcy, więc możemy śmiało powiedzieć, że Juri jest na ostatniej prostej do bycia światową legendą. Juri mieszka u nas od 97 roku, wychowała 5 młodych, doczekała się nawet wnuków, prawnuków.

tej pani chyba nie musimy nikomu przedstawiać. To była Sanach i numer etc. na disco. A my powoli wchodzimy w taki najlepszy, ale to najlepszy moment roku, że wszystko zaczyna powoli pachnieć latem. Dni są coraz dłuższe, no i wielu z nas pewnie zaczyna odliczać już dni do weekendu Bożego Ciała, no bo to już niebawem, słuchajcie. Jeszcze chwila, jeszcze momencik, jeszcze kilka poranków i znowu będzie okazja, żeby trochę zwolnić, wyskoczyć gdzieś za miasto albo po prostu odpocząć bez patrzenia na zegarek. Totalnie się zresetować i wychillować. Tym bardziej, że właśnie, słuchajcie, sprawdziłam prognozy pogody, no i wyglądają naprawdę obiecująco. Słońce, ciepło, no i taki vibe, że aż chce się planować pierwsze letnie wypady. No i dobrze, no bo po takiej wiośnie, jaką mieliśmy, to trochę luzu i dobrej pogody, to po prostu wszystkim nam się należy. A wy, jeżeli zastanawialiście się, czy wyjeżdżać, czy nie, no to mówię wam, pogoda będzie luks, więc warto planować. A u nas muzycznie już za moment Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz, Mój Przyjacielu w Radiu SK2. SK2.

To była Cleo i kolory lata i o lecie teraz będzie. No bo słuchajcie, internet nadal potrafi mnie bardzo mocno zaskoczyć. No i do rzeczy, dzisiaj trafiłam na test, jaki kurort nad polskim morzem pasuje do ciebie najbardziej. No, oczywiście musiałam to sprawdzić. Kilka pytań, chwila napięcia, no i mamy wynik. Mielno. Czyli według internetu powinnam żyć na gofrach, spać 2 godziny, imprezować całą noc i wracać z wakacji bez głosu. No a ja jednak bardziej czuję się jak Sopot. Spacer, kawa, odpoczynek, no, rybka, no i takie życie. Chociaż tak sobie myślę, że może internet widzi we mnie coś, czego sama jeszcze nie odkryłam i w te wakacje powinnam. Pożyjemy, zobaczymy. A muzycznie zaraz u nas bracia Wierzę w lepszy świat, a wam polecam zrobić ten test. SK2.

0: Piątkowy wieczór na zegarach Eski 2 powoli wybija godzina 21. To był Bajm i numer O Tobie. A co po 21? No polecą oczywiście dalej najlepsze polskie hity. I na początek Big Day, Ania Dąbrowska, You Got On z Kazikiem. Więc będzie mega dobrze. Koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Jan Grzelaczyk, zapraszam. Gotowi na dawkę teatralnych wrażeń? To, co znika, zostaje, to tajemnicza nazwa widowiska opartego na motywie faz księżyca. Co to oznacza? Motyw jest metaforą przemijania, rozwoju i wzrastania. Ważna w tym wszystkim jest noc, która skrywa wiele ciemności, mroku i tajemnic. Konkretnie będzie to widowisko taneczne w wykonaniu zespołu tańca Koda. Na scenie pojawią się dzieci, młodzież, dorośli oraz absolwenci zespołu. A choreografii towarzyszyć będą dźwięki instrumentu, konkretnie handpan skomponowany specjalnie na to wydarzenie. Jak zapowiadany jest spektakl, scena ma dzięki nim pulsować jak nocne niebo. Wydarzenie już 28 maja o 3 różnych godzinach, o 10, 17 i 19.30 na dużej scenie w Konińskim Centrum Kultury.
0: Mamy to, leniwie wybiła godzina 21 w piątek 22 maja. To jest Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity, idealne, żeby dobrze rozpocząć weekend. No bo przypominam, rozpoczął się weekend, weekendzik, no bo mamy piątek. Antonina Van Dessel, dobry wieczór, no i zaczynamy. I w tej godzinie oprócz najlepszych polskich hitów powiem Wam, jak wyglądać jak gwiazda. I to nie będziecie musieli wydawać wcale kilku tysięcy złotych. Zdradzę Wam patent.

To była Natalia Zastępa, Wracam do siebie. A wy, jeżeli chcecie wyglądać jak gwiazda, to mam dla was dzisiaj bardzo prosty lifehack. Wystarczy przypalić koszulę. I mówię tutaj serio. Wojciech Szczęsny pojawił się ostatnio w takiej lekko przypalonej wersji i internet momentalnie zaczął analizę. To wpadka czy nowa moda? No a tu się okazuje, że taka koszula może kosztować tyle, że człowiekowi robi się tak gorąco i to nie od żelazka. Kilka tysięcy nawet za koszulę z przypaleniem tutaj, gdzie jest kieszeń, ślad żelazka. Więc jeżeli wam coś nie wyjdzie przy prasowaniu, to spokojnie, no bo może właśnie stworzyliście nowy modowy hit. No i tego się trzymajmy. SK2. A muzycznie w piątek wieczorem już teraz w SC2. T-Love, I Love You.

Dobre, to ekipa tegorocznego Babiego Lata, Natalia Grosiak, Bella i Katia i numer 2 Słońca. I o słoneczku właśnie teraz będzie, no bo uwaga, wygląda na to, że pogoda w końcu przypomniała sobie, jaki mamy miesiąc. No i synoptycy zapowiadają prawdziwy wybuch ciepła, więc jest szansa, że zamienimy kurtki na okulary przeciwsłoneczne, a narzekanie na zimno i deszcz na narzekanie, że jest za gorąco w tym autobusie. Ale zdecydowanie to jest lepsze narzekanie, no nie? Więc szykujcie na ten weekend lody, grille, no i wymówki, żeby szybciej wyjść z pracy, jeżeli pracujecie weekend. No i słuchajcie, idzie naprawdę przyjemne ocieplenie. W niedzielę ma być kulminacja tego ciepłego weekendu i patrzyłam, że nawet miejscami to 27-28 stopni. A SK2 dorzuci do tego jeszcze muzykę w równie gorącym klimacie, więc no, szykujcie się na naprawdę gorący weekend. I za moment u nas na tę rozgrzewkę Golec u orkiestrę, BDOS i Grumi Górą Ty w SC2.

Na zegarach za moment godzina 22, a to byli bracia Sikorscy, czyli Jeremi Sikorski i Artur Sikorski z piosenką Młodość. Po 22 dalej najlepsze polskie hity i początek zapowiada się bardzo dobrze. Ewelina Lisowska, Sanach, Dżem, Kuba i Kuba. No słuchajcie, czego w piątek wieczorem chcieć więcej? Najlepsza polska muzyka w SC2 gwarantowana. Koniecznie zostańcie. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa!

0: Magazyn lokalny.
1: Emilia Czerniejewska, zobaczmy, jak zakończył się poniedziałek. Ruszyły procedury podpisywania aneksów z mieszkańcami gminy Kramsk dotyczące projektu OZE. W sumie 257 osób otrzyma pieniądze. Skorzysta również 6 obiektów publicznych.
2: Rzecz, która w budżecie naszym jest jakby tak największą pod względem zaangażowanych środków inwestycją, to jest program związany z implementowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. Program o wartości niemalże 23 milionów złotych i tutaj spodziewamy się w ramach tego programu, że 257 beneficjentów indywidualnych uzyska wsparcie, a to albo fotowoltaikę, albo w magazyn energii, albo w pompę ciepła, albo w kocioł na pelet. Tych wariantów jest sporo. A oprócz tego jest również tam 6 realizacji na obiektach, które są obiektami publicznymi. Więc tutaj również to połączyliśmy i w tym roku, oczywiście. Tutaj już jesteśmy po procedurze zbierania ofert od naszych mieszkańców, jeśli chodzi o udział. Mamy wskazane te nasze inwestycje publiczne. To jest potrzebne z tego względu, że Urząd Marszałkowski, który, i tutaj dziękujemy panu marszałkowi, myślę, że nie jestem jedynym przedstawicielem samorządu, który tę wdzięczność wyraża, dlatego że w ramach tej sprawiedliwej transformacji zostały wygospodarowane spore środki i w ramach tego projektu my również ten projekt tak zwany parasolowy będziemy realizować, a chodzi o to, żeby te pieniądze zostały możliwie szybko wykorzystane, żeby dać sygnał Komisji Europejskiej, że Wielkopolska jest w wydawaniu tych środków sprawna. W ramach tych środków również mamy tutaj zakończoną jedną inwestycję o wartości około tam 4,5 miliona złotych. To jest odnowiony dom strażaka w Kramsku. Jeśli pani redaktor przemknęła do nas, nie przejeżdżając obok tego obiektu, to zachęcam, bo rzeczywiście on tutaj bardzo mocno wyładniał i zyskał na efektywności. Tak, ja powiem, że my do tej pory, żeby ten obiekt ogrzać, musieliśmy tam zakupować około 35 ton węgla, więc ilość spalin i dymu, która powstawała z takiego źródła na tak małą miejscowość, była rzeczywiście duża, więc mamy nie tylko efekt estetyczny, mamy również ten efekt pragmatyczny. No i myślę, że też będziemy mieli nowe wnętrza, bo w ślad za tym będziemy teraz aplikować o takie projekty, w których będziemy mogli pozyskać środki na poprawę wnętrza tego obiektu. To będzie ogrzewane wszystko pompami ciepła gruntowymi, nie powietrznymi, żeby zwiększyć efektywność i stąd też będziemy mieli do czynienia z efektem czystszego powietrza. W początkowej fazie trzeba być może jeszcze tam zainstalować jakieś urządzenia, które powodują redukcję tak zwanej mocy biernej, bo to są niekiedy takie kamyczki, które trzeba jeszcze wyzbierać z tego grudeczka. Trzeba przejść jakiś sezon pragmatycznie, natomiast później do pojawiających się możliwości zastosować rozwiązania, które będą jeszcze bardziej niwelować te nasze koszty. Ale biorąc pod uwagę to, że pylica, te wszystkie pyłki o tej średnicy 2,5 tam po prostu mikrogramów działają na te organizmy zabójczo niekiedy, to nie wspomniałem o tym, ale ten efekt zdrowotny również zyskujemy, także zyskujemy również na tym rozwiązaniu pod tym względem, także na pewno warto to robić.
1: Mówił wójt gminy Kramsk Andrzej Nowak. W sumie na całe zadanie gmina wyda około 23 miliony złotych. O zmianę położenia przystanku autobusowego w centrum Nowego Konina walczy Towarzystwo Upiększania Miasta. Pomysł zakłada przeniesienie go z zatoczki przy Wieży Ciśnień pod dworzec. Kozielec.
3: Chcielibyśmy, żeby ten pomysł przekształceń całego tego centrum naszego miasta był bardzo kompleksowy. Może wrócić do rozmów, czy na przykład przystanki autobusowe są zlokalizowane w dobrych miejscach, czy one w właściwy sposób obsługują tę część miasta. Przystanki autobusowe w naszym centrum są właśnie bardzo na uboczu, gdzieś tam za wieżą ciśnień, w takiej dosyć nieprzyjemnej przestrzeni i jakby realizacja nowego centrum przesiadkowego pozostawia je w tej samej części miasta, ale no jakby w związku z tym te główne miejsca, gdzie kierują się ludzie, znajdują się poza tymi osiami, gdzie znajdują się sklepy, gdzie znajduje się samo centrum miasta. A być może część mieszkańców kojarzy, że na etapie remontu ulicy Aleje 1 Maja był taki moment, że przystanek autobusowy został przeniesiony vis-a-vis hotelu Konin, tymczasowo przy zejściu ze schodów od domu centrum. Praktycznie mieliśmy przystanek w samym centrum miasta, autobusem wysiadało się de facto na środku deptaku i jakby to też było bardziej intuicyjne, żeby gdzieś przejść, przespacerować się. Może trzeba się zastanowić, bo w perspektywie podróży pasażerskich. Nie każdy autobus musiałby zajeżdżać pod dworzec PKP. Może czasami taki przystanek, który znajdowałby się na tym głównym skrzyżowaniu miasta, mógłby być wystarczający, by podejść właśnie tym atrakcyjnym deptakiem w kierunku dworca, a też zaoszczędzałby bardzo dużo czasu dla pasażerów, bo pamiętajmy, że każdy autobus zajeżdżając pod wieżę ciśnień komunikacji miejskiej tak naprawdę traci 4-5 minut czasu podróży. W kontekście na przykład przejazdu 20-minutowego jest to aż 25% dłuższy czas przejazdu, niż gdyby ten autobus po prostu zatrzymał się na tej krzyżówce przy takim nowym przystanku i pojechał sobie dalej we właściwym kierunku bez tak zwanego takiego zajazdu pod wieżę ciśnień. Może właśnie przeniesienie przystanków dla autobusów miejskich, a pozostawienie właśnie tych dalekobieżnych, podmiejskich pod dworcem, bo tam te przesiadki może są bardziej właściwe, byłoby ciekawą alternatywą i też pomogłoby ożywić to miasto i swoją drogą skróciłoby czas wielu, wielu podróży autobusem po mieście. Więc jakby tych pomysłów jest wiele, liczymy, że może uda się w trakcie właśnie realizacji tego projektu odnowy ulicy Dworcowej, deptaku, poruszyć się, może one zakiełkują potem jakimiś głębszymi zmianami, także jakby w strukturze transportowej miasta, jakimiś usprawnieniami, które nie tylko będą oddziaływać na tą wąską przestrzeń centrum, ale jakby rozleją się i będą stanowić ułatwienia dla Koninian, którzy na ten moment nawet nie spodziewają się, że właśnie remont deptaku na Dworcowej może być dla nich tak znaczącą zmianą w przestrzeni miasta. Dzięki wielkie i do usłyszenia.
1: Mówił Filip Walkowiak, prezes Tumku. Pomysł trafił do KBO. To mieszkańcy zdecydują, czy zostanie zrealizowane. Listy wraz z petycją przeciwko wycince drzew w Koninie trafiły do prezydenta miasta. To po tym, jak na Starówce wycięto stary jesion i to pole. Pod petycją podpisało się ponad 200 osób.
4: Wiemy, że w Koninie jest polityka faktów dokonanych. Po prostu się ścina w dzień, w który jest randomowy i po prostu już. I trzeba to zaakceptować. Otóż nie akceptujemy tego. I chodzi o to, że duże drzewa są jak po prostu ludzie. No trzeba nimi się opiekować, trzeba je ratować, jak się da, ile się da, ponieważ jest to nasz bardzo duży zasób. I kwestie tlenowe, kwestie klimatu, no to w ogóle to, że jak ktoś chodził do szkoły podstawowej, to wie, że tlen jest potrzebny do życia. No nie wiem jak reszta, ale ja takie wyniosłam wiadomości ze szkoły podstawowej. To chyba nie jest jakaś odległa galaktyka czy rocket science, żeby się tego dowiedzieć. To jest raz, a dwa, no to jest po prostu piękno krajobrazu. Nie mogę pogodzić się z tymi drzewami przy CKU, które poleciały, bo tu jest, wjeżdża kwestia bezpieczeństwa. Po pierwsze, ja to rozumiem, bo bezpieczeństwo jest bardzo ważne i to jest oczywiste, że jeżeli się czegoś nie da uratować albo są jakieś zagrożenia, no to przycinamy, robimy tak, żeby tego zagrożenia nie było. Ale nie wierzę w to, że wszystkie te drzewa były chore. Poza tym robiłam zdjęcia pni, to potem był już rębak i tam ciach, ciach, nie? Ale kwestia jest tego typu, że jest PGKiM, zdaje się, od tego, żeby robić przegląd tych drzew. No jeżeli ja mam napisane, że mam tyle i tyle topoli, to ja jeżdżę i sprawdzam, czy one są kruche, czy nie kruche. Poza tym wiecie, co uważam? Że powinien być drzewo-telefon. Że po prostu jest drzewo-telefon i dzwoni się do tego PGKiM-u i mówi, panie, tu mi chyba poleci gałąź, jak będzie wichura. No to przyjeżdżają faceci z tym całym sprzętem i mogą to obejrzeć z jakimś specjalistą, powiedzieć, no tak, dobra, no to jedną tą ulniemy tą gałąź, żeby nie zleciała ludziom na samochód, bo jest na przykład sucha. Sama to przerabiałam na jesieni tam przy Wenedzie. Ale tak, no całe drzewo? Bo to jest pozbycie się problemu następnych wyjazdów, prawda? I chciałam jeszcze zaznaczyć, że topole to nie są chwasty. I ja nie chcę, żeby tak mówić o drzewach. To nie są chwasty. A nawet chwasty nie są chwastami, tylko są ziołami. Więc jakby, no może odwróćmy trochę tą retorykę, bo to są drzewa, które nam dają tlen i wytchnienie, a nie chwasty. Chwasty to sobie można wyrywać w ogródku pomiędzy różami. W tej petycji ochrona dużych drzew w Koninie. Bo małe ja rozumiem całą te teksty o nasadzeniach nowych, spoko, ale to są małe drzewka, które jeszcze nie są podlewane i tak one są do wyrzucenia po lecie. Małe drzewka nie, duże drzewa tak. W petycji online napisałam nazwiska trzech prezydentów, bo mamy trzech prezydentów w Koninie i myślę, że jak nie jeden wszczął, to drugi, to trzeci. Zresztą ja uważam, że to są całkiem tacy faceci do rzeczy, więc jestem zaskoczona w ogóle tymi sytuacjami, które się wydarzają i myślę sobie, że gdybym była prezydentką miasta i miała takie społeczeństwo, które się angażuje w ochronę przyrody, to bym była po prostu przeszczęśliwa, że takich ludzi w mieście mam. No także w ogóle

0: Zakończymy sezon grzewczy. Jeżeli dzisiaj mamy pojedyncze wyłączenia, które są, nie możemy tego sezonu zakończyć. Natomiast no, ja chcę też uspokoić. I to jest właśnie w tej naszej akcji dotyczącej 20 stopni. Nam chodzi o to, żeby też w tych mieszkaniach osoby się nie przygrzewały. Natomiast również, czy to są węzły MPC-u, czy to są węzły spółdzielni, czy odbiorcy, mamy również ustawienia pogodowe. Jak mieliśmy okazję, szczególnie ten weekend majowy, on w tym roku wyjątkowo był ciepły, to my po parametrach w naszej sieci możemy powiedzieć, że większość odbiorców w ogóle nie brała ciepła, bo albo sama zakręciła sobie to ciepło, przykręciła na węźle, albo automat to zrobił. Także weekend majowy w Koninie wyglądał tak, jak typowo sezon letni, mimo że jeszcze mamy tak zwany okres właśnie zimowy, jeżeli chodzi o dostarczanie ciepła. Pojedynci odbiorcy się w tym momencie wyłączyli. Wszyscy czekają. W naszych planach sezon był grzewczy zaplanowany do 4-5 maja i prawdopodobnie tak ten sezon zakończymy. Także jeżeli najwięksi odbiorcy się odłączą, znaczy poproszą o wyłączenie, to wtedy my to zrobimy. Natomiast też promując 20 stopni, to również staramy się, ażeby to odbiorca zarządzał tym ciepłem. Bo najdroższe ciepło jest to, które marnujemy. I osobiście, patrząc z perspektywy kilku lat, kiedy mam okazję pracować w firmie MPC Konin, kiedy prowadzimy te akcje, ta świadomość odbiorców jest coraz to większa. Mamy dzisiaj sytuacje takie, że w pewnych instytucjach, jak szkoły, przedszkola, nie obniża się temperatury przez otwieranie nadmierne okien, tylko montuje się termostaty i świadomie się z nich korzysta. Także akcja, którą my prowadzimy 20 stopni, ma na celu po pierwsze, żeby nie marnować tego ciepła. Jeszcze raz powtórzę, najdroższe ciepło jest to, które marnujemy. Ja myślę, że każdy z nas pamięta, albo chodząc po osiedlach nieraz widzi nadmierne otwieranie okien, bo ktoś nie korzysta z termostatu. Należy wieczyć mieszkanie, ale również trzeba z tego korzystać świadomie. No i rzecz, którą my prowadziliśmy w tej akcji, organizm nie powinien się być przegrzewany. Tak? Wielu twierdzi, że 20 stopni to jest za mało. Oczywiście no, są pomieszczenia takie jak łazienka, gdzie ten komfort powinna być wyższa temperatura, ale uczmy się zarządzać tym ciepłem bez względu na to, czy mieszkamy w budynku wielorodzinnym i mamy mieszkanie, czy mieszkamy w domku jednorodzinnym i mamy wpływ na to, co jest w węźle. Każdy z nas ma wpływ, jak będzie zarządzał tym ciepłem, które my jemu dostarczamy.
1: Mówił Sławomir Lorek z konińskiego MPC-u.
2: Magazyn lokalny.
3: Arleta Janiak, witam Was i zapraszam na podsumowanie wydarzeń kończącego się tygodnia. Będzie o propozycjach zmian do miejskiej aplikacji, o problematycznym składowisku śmieci, ale na początek zajmiemy się nosorożcem włochatym, a konkretnie jego czaszką. Konserwacja czaszki nosorożca włochatego, eksponatu z Konińskiego Muzeum, doceniona została podczas konkursu Izabella 2025, wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce. Jak przebiegała konserwacja i jakimi jeszcze eksponatami, jeśli chodzi o szkielety zwierząt, rząd może pochwalić się Konińskie Muzeum, opowie Dagmara Frydrychowicz z Muzeum Okręgowego w Koninie.
4: Zwierzę to występowało na terenie praktycznie całej Europy. No, szacuje się, że wyginął tak mniej więcej 15-12 tysięcy lat temu, a bohaterem naszej opowieści jest nosorożec włochaty. Czyli to jest tak, jakbyśmy współczesnego nosorożca ubrali w futro, tylko troszeczkę musieli go jeszcze powiększyć. Te zwierzęta występowały praktycznie w całej Europie. No i dzięki też kopalni węgla brunatnego mamy znaleźć znaleziska kości, ale mamy również znaleziska czaszek. Fakt, jeżeli chodzi o czaszki, to tutaj w trakcie eksploatacji znaleziono 3 czaszki nosorożca włochatego, z czego 2 na odkrywce Jóźwin, 1 na odkrywce Kazimierz. No akurat ta z odkrywki Kazimierz została w pewien sposób przekazana do Warszawy, do Muzeum Ziemi. Ta, która została znaleziona i tą, którą tutaj można zobaczyć na wystawie muzealnej, została znaleziona w 1969 roku. W początkowym etapie działania odkrywki Jóźwin, czyli tutaj mamy raz, że tą najdłużej działającą odkrywkę, a dwa mamy też tą odkrywkę, która dała nam słonia leśnego. Tutaj, jeżeli też chodzi o znalezisko czaszki, ona jest dość kompletna, nie posiada żuchwy. I niestety w trakcie znalezienia tam był też tylko jeden ząb, ale jeżeli chodzi o takie walory, raz, że ekspozycyjny, a do tego wszystkiego, jeżeli chodzi o walory badawcze, jest to duże znalezisko i eksponat, który zawsze będzie gdzieś tam przy

0: z paleontologów pożądany, jeżeli chodzi o badania. Tutaj, jeżeli chodzi o różnego typu znaleziska paleontologiczne, jeżeli też chodzi o właśnie o zwierzęta z pleistocenu, no to te znaleziska, one są dość rzadkie, bym powiedziała, i rzeczywiście, żeby coś takiego można było znaleźć, to albo jest potrzebna eksploatacja kopalniana, albo duża rzeka, która coś takiego wypłukuje. No akurat Warta nie jest taką rzeką, która oddaje kości, tutaj w tym wypadku akurat jest Wisła. Jeżeli na przykład tutaj trochę abstrahując do słonia, to było 13 metrów pod powierzchnią gruntu, a tutaj, jeżeli to zostało znalezione w 69 roku, czyli to gdzieś w tej pierwszej fazie działalności, czyli no w tym, co się określa jako nadkład, czyli to mogło być stosunkowo płytko, ale gdyby też nie eksploatacja, nie działalność jakichkolwiek sprzętu ciężkiego, no to też nie zostałoby to w żaden sposób znalezione. Należy pamiętać, że Ziemia cały czas pracuje, to też są przemieszane warstwy. To nie jest tak, że ta czaszka została znaleziona w miejscu, gdzie to zwierzę padło. To przypuszczalnie był rodzaj takiej tak zwanej redepozycji, czyli po prostu przeniesienia. Gdyby na przykład to było znalezione w miejscu, gdzie to zwierzę no padło i dosyć szybko zostało przykryte osanem, to kto wie, czy nie byłby cały szkielet. Tutaj no niestety niekompletna czaszka, co świadczy o tym, że ona gdzieś tam w tych warstwach, mówiąc krótko, trochę nieładnie wędrowała, no i została po prostu w tym momencie wykopana. Nosorożec przyzwyczajony do zimnego klimatu, no to futro o tym świadczyło. Do tego wszystkiego zwierzę, które posiadało dwa rogi. Jeden, który mógł nawet dochodzić do metra długości, i te rogi, one były takie spłoszczone po bokach, ponieważ rogi u nosorożców, jeżeli chodzi o samców, no to służyły do tego, żeby, no do walki o samice, a do tego wszystkiego, żeby móc sobie pokarm spod śniegu wydobyć. I to też było na tej zasadzie, że w momencie, gdy zwierzę chciało sobie ten pokarm spod śniegu wydobyć, no to odgarniało nie jak pług, tylko bardziej jak taki wachlarz, żeby po prostu w ten sposób sobie ten śnieg odgarnąć i dostać się do, no zimą dosyć skromnego pożywienia, latem było troszeczkę inaczej. Tutaj też należy pamiętać, że no oczywiście mówimy epoka lodowcowa, czyli czas, kiedy rzeczywiście było zimno, ale no te zwierzęta tutaj funkcjonowały i też mieliśmy rodzaj takiego lata, no nie takiego jak go mamy współcześnie, ale też były miejsca, gdzie nie było pokrywy śnieżnej. Do tego wszystkiego no nosorożec włochaty wędrował sobie oczywiście z mamutem włochatym na tak zwanym mamucim stepie, no więc te zwierzęta sobie spokojnie tutaj funkcjonowały. Tutaj należy pamiętać, że jednak futro powodowało to, że to zwierzę wydawało się jakby niższe. To tak samo jakbyśmy na przykład popatrzyli na mamuta i na słonia, no to jakbyśmy postawili na przykład koło słonia indyjskiego mamuta, no to nam by się wydawało, że rzeczywiście mamut ma krótsze nóżki, ale jakbyśmy obcięli mu futro, to się okazuje, że jednak te nóżki są mniej więcej tej samej długości. Także tutaj no podejrzewam, że gdzieś ewentualnie ta wizualizacja, jeżeli chodzi o paleoartystów, tak to wyglądało. Trzeba pamiętać, że ten klimat był dosyć chłodny i tutaj o drzewach to praktycznie no nie było szans, jeżeli co jakieś takie niewielkie krzewinki, które dosyć skutecznie obgryzały. No niestety zmiana klimatu spowodowało to, że też zwierzęta dość szybko. One zaczęły po prostu znikać z terenu Europy. Oczywiście zmiany klimatyczne są. To jest zwierzę, które, że tak powiem, rozmnaża się dosyć wolno, nie żyje też stadnie, żyje przeważnie w pojedynkę. Do tego wszystkiego w Europie pojawił się człowiek rozumny, czyli my jako gatunek Homo sapiens, co też mogło się przyczynić do tego, że to zwierzę po prostu zaczynało znikać. Nie ma 100% pewności, czy tylko i wyłącznie zmiana klimatu, czy tylko i wyłącznie pojawienie się człowieka. Ta czaszka w momencie znalezienia też nie była w najlepszej kondycji. No tutaj też przez wiele lat ekspozycji kość zaczęła po prostu raz, że tracić swój kolor, a dwa, zaczęły się też w pewnym momencie pojawiać takie żółte, pomarańczowe przebarwienia i do końca też nie było wiadomo, co to jest. Ta czaszka też się w pewnym momencie troszeczkę zaczęła obsypywać, no i podjęliśmy decyzję, że musi być konserwowana, no bo za chwilę no niestety nastąpi praktycznie destrukcja. Czaszka została wysłana na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. To jest uniwersytet, z którym już od kilkunastu lat współpracujemy, jeżeli chodzi o konserwację. I tam prawie przez 3 lata ta czaszka była konserwowana, też były zrobione badania, właśnie chodziło też o ten kolor, ten żółto-pomarańczowy, co to w ogóle jest. Myśmy też w pewnym momencie się bali, czy to przypadkiem nie jest jakiś rodzaj grzybu. Okazało się, że nie chodziło o to, że po prostu gleba, w której ta czaszka przez ileś tam tysięcy, milionów lat, 6 tysięcy lat leżała, no była glebą dosyć żelazistą, po prostu ta czaszka nabrała, tego żelaza. Także na szczęście tutaj nie było nic z grzybnią. Później ona została bardzo ładnie oczyszczona, też wiele fragmentów trzeba było wzmocnić. Podoklejać też, troszeczkę usztywnić ząb, ten jeden, który się zachował w zębodole. No i dwa, odczyścić do takiego koloru, żeby no był to kolor kości, więc w tym momencie, jeżeli popatrzymy na to, co mamy tutaj w gablocie, no to jest mówiąc krótko, niebo a ziemia. Do tego wszystkiego ta czaszka też została już zabezpieczona no, na lata. Na lata, także następna konserwacja to jest no, za jakieś może 2-3 dekady. Ta czaszka wróciła no i praktycznie od razu pojawiła się na ekspozycji, żeby można ją było oglądać. Praktycznie od początku istnienia muzeum, ponieważ no, mamy tutaj 69 rok znalezienia, tutaj należy pamiętać, że muzeum powstało w 1966, no w tym roku zresztą mamy 60-lecie muzeum i ta czaszka praktycznie od samego początku była na różnego typu wystawach, wtedy jeszcze w Muzeum Zagłębia Konińskiego, potem już w Muzeum Okręgowym w Koninie. Wszystkie te wystawy dotyczące czy to megafauny pleistoceńskiej, czy konińskiej kopalni, można ją było zobaczyć, ba, również ta czaszka była wypożyczona do Muzeum Początku Państwa Polskiego w Gnieźnie w 2009 roku. Ta czaszka również posłużyła do celów badawców, zresztą nie tylko czaszka, ponieważ inne kości, które zostały znalezione na odkrywkach właśnie nosorożców włochatych, one również są w badaniach w Poznaniu. Mamy też szczątki prażubry, no i tura, zwierzęcia, które no nie jest też tak kojarzone jakby z epoką lodowcową, ale no w czasach, kiedy mamuty tutaj sobie hasały po ziemi, również sobie tutaj występowały.
1: Warto wiedzieć, że czaszka nosorożca włochatego była konserwowana przez naukowców z Uniwersytetu w Toruniu, a prace trwały 3 lata. O ulepszenie miejskiej aplikacji M-Mieszkaniec walczą młodzi liderzy aglomeracji Ziemi Konińskiej. Chcą również ją wypromować, bo jak twierdzą, dużo osób nie wie o jej istnieniu.
2: My chcemy zmodernizować aplikację M-Mieszkaniec, która jest tutaj na terenie Konina. Chcemy też jakby nakierować miasto, a bardziej pomóc mu w promocji aplikacji. Dużo osób nie wie, że taka opcja jest tutaj. Chcielibyśmy wprowadzić trochę nowych, unikatowych rzeczy, tak aby ułatwić społeczności i ułatwić miasto też zarządzanie, bo wiadomo, że administracja nie jest w stanie wszystkich problemów załatwić, wiele rzeczy też nie może od razu zobaczyć. No, myślę, że nasze nowe opcje pozwoliłyby właśnie społeczności dać taką większą szansę na dotarcie. Na takiej zasadzie, że miasto to zauważy i miasto będzie chciało to wprowadzić albo ewentualnie odrzuci pomysł. Dużo jest takich opcji, no w zasadzie no są oczywiście opcje potrzebne, tak jak zgłaszanie jakichś problemów na drodze, tak samo możemy zgłaszać jakieś problemy na zasadzie uszkodzeń w mieście, no jednakże brakuje tutaj kilku rzeczy. Miasto też nie miało wpływu na budowę tego, bo to jest dzierżawiona aplikacja, na zasadzie, że ktoś po prostu, nie wiem, czy to kupują jednorazowo, czy jest jako subskrypcja, no jednakże można też wprowadzić nowe opcje, no, o które właśnie walczymy. Zdajemy sobie sprawę, że dodanie nowych opcji to też są bardzo duże koszty, no jednakże no, wiadomo, w 2027 będzie nowy budżet miasta, no te pieniądze mogą też pójść w dobre, mogą zostać też bardzo dobrze wykorzystane. My walczymy na przykład o otwarte forum dyskusyjne, aby i to, czy to młodzież, czy to też osoby starsze mogły otwarcie rozmawiać na tematy, na przeróżne tematy w mieście. Czego im brakuje, co jest jakimś większym problemem. No myślę, że to by było coś fajnego rzeczywiście. Osoba, która będzie nad tym panować, można to tak to nazwać. Osoba, która będzie moderować tą aplikację, rzeczywiście będzie widzieć, jakie są problemy w mieście, co może miasto zrobić lepiej. Dużo osób rozmawia o problemach w mniejszych kręgach, nie porusza tematów bardziej publicznie, przez co jakby no nie możemy zmienić czegoś, jeśli administracja tego nie widzi. 700 osób, które zaankietowaliśmy, nawet nie wiedziało o tym, że taka aplikacja istnieje, tak? Mamy ponad 500 podpisów od ludzi, którzy chcą zmienić, chcą dodać te nowe rzeczy. Mamy też 200 osób ankietowanych, które wyraźnie wskazało, że nie wiedzieli nawet o takiej aplikacji. Chcielibyśmy właśnie też nakierować miasto, co mogliby w tej sprawie zrobić troszeczkę lepiej.
3: O pomocy sąsiedzkiej też chcemy, żeby na przykład, tak tutaj piękny przykład damy, że jak jest starsza pani, która złamała na przykład nogę, to żeby mogła też po prostu tam zapytać tak jakby albo powiedzieć, stwierdzić po prostu, że potrzebuje na przykład zakupów albo różnych rzeczy i też, żeby wolontariusze mogli przyjść i jej w tym też pomóc, żeby nie musiała ze wszystkim sobie sama radzić.
2: Chcemy wprowadzić właśnie też opcję, która pozwoli młodym ludziom się pomować. Na zasadzie ktoś tworzy konkurs, jest to widoczne, łatwiej dostępne. Chcieliśmy też wprowadzić opcję przewodnika po mieście, bo wiadomo, że e-mieszkaniec prowadzi, aplikacja e-mieszkaniec jest dostępna głównie w Wielkopolsce, więc osoby z Wielkopolski bez problemu mogłyby zaznaczyć sobie miasto Konin i też wiedziałyby, w które miejsce się wybrać, które warto zobaczyć, jakąś historię poznać związaną z naszym miastem. Myśleliśmy też, żeby stworzyć taką zakładkę dla młodzieży, żeby nasi rówieśnicy mogli właśnie poruszać tematy pokroju, mają gdzie się spotkać, gdzie mogą pójść. Nie ma co ukrywać, no nie ma tutaj zbytnio dużo rzeczy dla młodzieży, tak? Myślę, że oprócz jakichś takich zajęć pozalekcyjnych, żeby pójść się spotkać ze znajomymi, no to jest to ograniczona przestrzeń. To też można zmienić na przestrzeni, wiadomo, nie roku, ale 5-10 lat, to myślę, że tak. Chcielibyśmy wesprzeć miasto właśnie w promocji wśród młodych mieszkańców, wśród osób starszych. Wiadomo, że też nie każda osoba starsza, senior potrafi płynnie korzystać z telefonu. Myślę, że warto by było wprowadzić może jakieś warsztaty na przykład, w których osoby młodsze, osoby starsze mogłyby się integrować i właśnie rozwijać swoje umiejętności, tak jak osoby starsze na przykład mogłyby rozwijać umiejętności korzystania z jakiegoś telefonu. No osoby, wiadomo, że osoby starsze też mają dużo do zaoferowania młodym, więc myślę, że to by było z korzyścią dla obu stron.
1: Wyjaśnił Eryk, lider aglomeracji Ziemi Konińskiej. Swój pomysł przedstawią także prezydentowi Konina. Blisko 14 milionów Konin dostał na usunięcie odpadów ze składowiska przy ulicy Marantowskiej. W pierwszej kolejności oczyszczona zostanie strefa ochronna gazociągu, która pod składowiskiem przebiega.
4: Miasto Konin podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę na udzielenie przez fundusz pożyczki, dzięki której możliwe będzie usunięcie odpadów z nielegalnego składowiska śmieci przy ulicy Marantowskiej. Jesteśmy, jak poinformował prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Rafał Ratajczak, pierwszym samorządem w Wielkopolsce, który na taki krok się zdecydował. W pierwszej kolejności oczyścimy strefę ochronną gazociągu, która przebiega pod składowiskiem, a w efekcie dzięki tej pożyczce wynoszącej ponad 13 milionów złotych w ciągu 5 lat uprzątniemy cały teren. To wyeliminuje ewentualne zagrożenia, bo pamiętajmy, że na tym terenie dochodziło już wcześniej do pożarów. Ta pożyczka została udzielona na preferencyjnych warunkach z oprocentowaniem w wysokości 0,5% w skali roku oraz możliwością częściowego umorzenia do 2 milionów złotych. Środki będą przekazywane od tego roku do 2030 roku, natomiast spłata pożyczki została rozłożona na lata 2030-2040. Przed miastem przeprowadzenie przetargu i wyłonienie wykonawcy, który wykona to zadanie. Składowisko powstało w 2018 roku. Sprawa przeciwko jego właścicielom trafiła do sądu. Proces cały czas się toczy.
1: Mówiła Aneta Waniec z Urzędu Miejskiego w Koninie. W ciągu najbliższych kilku tygodni ma zostać ogłoszony przetarg na wykonawcę.
5: Magazyn lokalny.
1: Adleta Janiak, witajcie. Czas na kolejne podsumowanie tego tygodnia. Zaczynamy od tragicznego wydarzenia, które miało miejsce w ubiegłą niedzielę. Sąd rejonowy w Turku zdecydował w sprawie partnera 19-latki, która tragicznie zginęła w niedzielę nad ranem 17 maja. Prokuratura wnioskowała o tymczasowy areszt podejrzanego. Do tragicznego zdarzenia doszło około godziny 3 nad ranem. Jak udało się ustalić śledczym, 19-latkę podwiózł pod dom na osiedle Wyzwolenia 29-letni mężczyzna. W samochodzie znajdowały się jeszcze dwie inne osoby. W momencie, gdy dziewczyna wysiadła z samochodu, podszedł do niej 24-letni mężczyzna, jej partner. Mężczyzna ten miał grozić pasażerom z samochodu i żądał wydania wartościowych przedmiotów. Kierowca samochodu, próbując uciec, wykonał manewr cofania i potrącił, a potem przejechał 19-latkę. Młodej kobiety nie udało się uratować. Partner dziewczyny uciekł z miejsca zdarzenia, jednak w poniedziałek około godziny 10 policjanci poinformowali, że zatrzymali poszukiwanego na terenie powiatu konińskiego. Był on pod wpływem alkoholu. Przesłuchany został we wtorek, 19 maja, i usłyszał zarzut usiłowania rozboju z użyciem noża.
6: Prokuratura rejonowa w Turku skierowała do sądu rejonowego
5: Wniosek o odsłanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec podejrzanego o usiłowanie dokonania rozboju przy użyciu noża.
1: Powiedział Łukasz Sobczak z prokuratury rejonowej w Turku. 20 maja odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego w Turku w sprawie wniosku prokuratury.
5: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Podejrzany, tak jak w prokuraturze, nie przyznał się i odmówił składania wieści.
1: Dodał prokurator Łukasz Sobczak. Znane są też wyniki sekcji zwłok dziewczyny, jednak prokuratura dla dobra śledztwa nie chce o nich informować. Podejrzanemu 24-latkowi za zarzucane czyny grozi od 3 do 20 lat więzienia. MPEC w tym roku świętuje swoje 50-lecie istnienia. Oprócz wspomnień, czas też na podzielenie się swoimi planami na przyszłość, o czym powie więcej Sławomir Lorek z konińskiego MPEC-u.
6: Otwarciem wystawy rozpoczynamy obchody 50-lecia, jubileuszu 50-lecia MPEC Konin. I właśnie ta wystawa, która z jednej strony pokazuje historię naszego przedsiębiorstwa, ale również pokazuje, jak w ciągu tych 50 lat zmienił się profil naszej działalności. Na tej wystawie z jednej strony mamy czarno-białe zdjęcia, które i dymiące kominy, bo taki był nowy Konin, gdzie było kilka kotłowni węglowych. Dzisiaj natomiast również na tej wystawie pokazaliśmy te nasze najnowocześniejsze źródła ozowskie i takim źródłem jest ciepłownia geotermalna. Natomiast mówiąc o przedsiębiorstwie MPEC Konin, my nie tylko żyjemy historią, ta historia wpływa na podejmowanie decyzji dzisiejszych, czyli teraźniejszych, ale również patrzymy w przyszłość. Z jednej strony, jeżeli chodzi o miejską sieć ciepłowniczą numer 1, tak jak powiedział pan prezydent podczas inauguracji tej wystawy, mamy tak naprawdę 100% energii cieplnej, która jest energią ozowską, czyli opieramy tą energię w oparciu o kotły, o energię wytwarzaną w kotłach biomasowych w elektrowni Konin i to jest nasz główny dostawca energii. Mamy energię z zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów i bardzo niewielki dzisiaj udział procentowy, czyli energia geotermalna, która jest wytwarzana w ciepłowni geotermalnej. Ale mamy wyzwania. Tym wyzwaniem jest osiedle Gosławice, cukrownia Gosławice w Łężynie. Tam MPEC Konin wybudował w roku 2009 po likwidacji cukrowni kotłownię węglową. To jest kotłownia węglowa, która zaopatruje mieszkańców tego osiedla. Mamy sieć numer 2 i tam właśnie odejście od węgla jest dla nas ogromnym wyzwaniem, bo nie mamy tam możliwości korzystania ze źródeł gazowych, bo tego gazu tam nie ma. I tak naprawdę jest to dla nas takie najbliższe wyzwanie, jak odejść od właśnie tego źródła węglowego, tym bardziej, że w sieci numer 2 mamy najdroższą energię cieplną, którą dostarczamy mieszkańcom. Jeżeli chodzi o sieć numer 2, to my już analizowaliśmy kilka scenariuszy. Jeden zakładał geotermię płytką, czyli mówimy tutaj o pompach ciepła i mówimy tutaj o odwiertach do 200 metrów, 150 metrów po to, żeby centralnie wytworzyć tą energię. Natomiast jest to inwestycja droga i z drugiej strony ona mocno by wpłynęła na cenę końcową dla odbiorcy. Również analizowaliśmy kogenerację gazową. Mimo, że nie ma gazu, ale można dzisiaj korzystać również z gazu, który byłby dostarczony bezpośrednio do kotłowni. Natomiast też nam się to nie spina finansowo z tego powodu, że kotłownia działa tylko w okresie zimowym. Czyli odbiorcy są niezależni w zakresie podgrzewania wody latem, no bo tak kiedyś działała cukrownia. Kampania cukrownicza rozpoczynała się we wrześniu, zazwyczaj trwała do kwietnia, do maja, a potem była przerwa technologiczna. Dlatego ci odbiorcy, których mamy w tych blokach, oni są niezależni w zakresie podgrzewania ciepłej wody. Również analizujemy wykorzystanie peletu, czyli możliwość produkcji ciepła w oparciu o kotły, gdzie byłby wykorzystywany pelet. Tutaj cenowo jest to podobnie jak z węglem, czyli nie mamy obniżenia ceny, no ale tegoroczna zima też pokazała, jak mocno zmieniały się ceny peletów w styczniu czy w lutym. Także cierpliwie analizujemy i to robimy naprawdę z takimi doradcami z Polski, ale tak na 80% to będą to może kotły, jeżeli chodzi o pelet. Zobaczymy, jak się ustabilizuje w tej sytuacji rynek w zakresie stabilności cen, jeżeli chodzi o pelet. No bo jak Państwo też wiecie, dużo powstało projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, gdzie osoby w domkach jednorodzinnych zmieniały właśnie źródła węglowe na pelletowe, czyli jest duża podaż, jeżeli chodzi o tutaj o to źródło energii. Także mamy trochę czasu, bo my tam nie jesteśmy objęci żadnymi karami za emisyjność CO2, bo jest to małe źródło, 1,5-megowe. Natomiast tak jak powiedziałem, na 80% dzisiaj no to współspalanie, czyli możliwość wykorzystania tutaj jako źródła peletu, czyli wchodzimy w źródło ozowskie, a kocioł szczytowy może byłby wtedy kotłem elektrycznym, bo również jest duży postęp w zakresie produkcji właśnie ciepła z kotłów elektrycznych, bo mówimy o momentach, kiedy mamy temperatury minus 15, minus 16, no w tym roku wyjątkowo długo ten okres trwał, ale szczytowo my powinniśmy dzisiaj przygotować możliwości wytwarzania ciepła właśnie w temperaturach też minus 18, ale wiadomo, że wtedy odpalamy ten kocioł szczytowy. W 2009 roku i te osoby, które znają historię przeobrażeń w Koninie, pamiętają sytuację, kiedy wyremontowana cukrownia w Łężynie została sprzedana i uległa likwidacji. Wtedy tak naprawdę przy zapotrzebowaniu 1,5 mega nikt nie podjął decyzji, ażeby w trudnym terenie, jeszcze raz powiem, w trudnym terenie budować ciepłociąg, który by połączył Łężyn z elektrownią Konin, bo to jest po prostu nieopłacalne. Tak, to nigdy się nie wróci, tak? Także tutaj mówimy o sieci numer 2, ona zawsze będzie siecią numer 2, tym bardziej, że mamy też taką sytuację, że jeden budynek odłączył się od nas, bo zainwestował, mieszkańcy zainwestowali w pompy ciepła, fotowoltaikę i też musimy być jako przedsiębiorstwo przygotowani na to. Także z jednej strony mamy sytuację takie, że ktoś zainwestuje w swoje zasoby i chce stać się niezależny i wtedy no, też są programy, które są w tym kierunku. One dotyczą nie tylko odbiorców indywidualnych, ale również dotyczą wspólnot. Także taką jedną sytuację mamy. Też obserwujemy, jak ta inwestycja przeniesie się na już użytkowanie tego ciepła, tylko pierwsza rzecz to jest też taka, że tam jest produkcja ciepła nie tylko w okresie zimowym, ale również do podgrzania wody. Natomiast jeżeli my tak naprawdę tam mamy kotłownię typowo osiedlową, taką kotłownię, jak kiedyś w Koninie było kilka kotłowni, żeby poszczególne osiedla ogrzewać, tak? Przecież my również w naszych zasobach, znaczy mieszkańcy w naszych tutaj zasobach, mówimy o czy spółdzielniach mieszkaniowych, czy wspólnotach, oni nie zawsze korzystają z podgrzewania ciepłej wody, bo też mamy odbiorców, którzy tylko korzystają z naszego ciepła zimą. Mamy tam 1,5 megawata zamówionej mocy, tak? Także to jest około 20 paru budynków. Mówimy o budynkach wielorodzinnych, też budynkach, które no, wymagają termomodernizacji. Już nie mówię o samej sieci, bo tam mamy 2 kilometry sieci, która też wymaga, jeżeli dojdziemy do centralnego źródła, a nie do energii rozproszonej, bo też analizowaliśmy, żeby zamiast jednej kotłowni zrobić kilka źródeł, które byłyby przeznaczone na poszczególne budynki mieszkalne, ale tak jak powiedziałem, tam mamy pewien konstans, tak? Czyli te 1,5 megawata to jest bardzo mała ilość energii cieplnej, ale to też jest odpowiedzialność przedsiębiorstwa MPC Konin. To MPC Konin w 2009 roku wybudował tą kotłownię węglową i ta kotłownia do dzisiaj funkcjonuje. Ona opiera się o 3 kotły po 0,5 megawata. I wymiana sieci plus źródło to jest kilka milionów, natomiast tak się składa, że te dofinansowania są w gestii tylko Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a jeżeli to jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, to mówimy o pożyczkach. Natomiast Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dotuje źródła ciepła, które odchodzą od źródeł węglowych, ale powyżej 5 MW. Czyli w tym przypadku, jeżeli mówimy o inwestycji w Łężynie, to mówimy albo ze środków własnych, albo z pożyczki, która byłaby w gestii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W listopadzie, gdybym miał podjąć decyzję, to byliśmy przygotowani na to, bo finansowo nam się to spinało ekonomicznie, tak jak węgiel, tak? Czyli 2 kotły w oparciu o pelet, trzeci byśmy zostawili może szczytowo-węglowy, tak? Czyli tak naprawdę 2/3 byśmy mieli produkcję energii OZE, a kocioł węglowy byłby kotłem szczytowym. No to nie jest tak, że w firmach ciepłowniczych definitywnie nie pracują źródła węglowe. Często te źródła węglowe stanowią właśnie to źródło szczytowe. No to, co się wydarzyło w styczniu i w lutym w tym roku, a ta zima, no to jest polska zima, której dawno takiej nie mieliśmy, no pokazała, że ze względu na tak duże zapotrzebowanie tego peletu brakowało na rynku i pelet dochodził do takich cen, że to ogrzewanie byłoby dużo, dużo droższe. To jest kwestia, tak jak powiedziałem, mamy na to czas, bo nie płacimy tam żadnej emisyjności, tak? Nasza instalacja nie jest objęta jak gdyby jakimiś karami za emisyjność CO2, natomiast no sami chcemy jako przedsiębiorstwo jednak, ażeby ten dymiący konin, który jest dzisiaj w Łężynie, dymił jak najmniej.
1: Mówił Sławomir Lorek, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koninie. Wschód Konina jest bardzo dobrze skomunikowany rowerowo z zachodem miasta. Brakuje jednak bezpiecznej drogi rowerowej z północy na południe. Częściowo sytuację poprawią remonty na Starówce.
7: O ile rzeczywiście tę oś wschód-zachód Nowego Konina mamy już mniej więcej opanowaną, to problem pozostaje na osi północ-południe. I tutaj mówimy i o połączeniu tak naprawdę dwóch centrów naszego miasta, czyli powiedzmy centrum Nowego Konina i okolic Placu Wolności naszego rynku, bo tutaj ciągle nie mamy bezpiecznej i wygodnej drogi dla rowerów. Także wydaje mi się, że to byłby priorytet w mieście, jeżeli chodzi o ten zrównoważony ruch drogowy, aby taką trasę dokończyć. Ona częściowo jest przygotowana, bo częściowo możemy korzystać z drogi przez Most Piłsudskiego, częściowo przez Nową Kładkę nad kanałem Ulgi. Natomiast dojazd do tych miejsc centrum miasta ciągle jest bardzo utrudniony. I no, trudno się dziwić, że mieszkańcy nie korzystają z takiego połączenia. Jak również i od strony południowej w rejonie ulicy Wiejskiej i Wojska Polskiego, tam również nie mamy dobrej drogi dla rowerów. Także to jest priorytet, który uważam miasto powinno podjąć i jak najszybciej tak naprawdę przygotować taką trasę. Tutaj troszeczkę nam może pomoże też przebudowa wiaduktu nad wałem Tarejwy, która prawdopodobnie w najbliższym czasie też będzie miała miejsce. Tam powstanie też odcinek drogi dla rowerów, który będzie wyprowadzał ruch rowerowy na bulwar nadwarciański, ale też niestety nie będzie to jeszcze trasa, że tak powiem, całościowa. Te dwa wiadukty i most nad Wartą i ten wiadukt nad Wałem Tarejwy będą połączone drogą dla rowerów, natomiast będzie jeszcze brakowało odcinka w kierunku ulicy Wiejskiej, także to trzeba by to po prostu zrobić. I druga rzecz to organizacja ruchu rowerowego w kierunku północnych dzielnic miasta. Czyli to, co się bardzo często mówi, ulica Przemysłowa, dojazd do Gosławic, Pątnowa, Łężyna i tutaj też terenów rekreacyjnych, które miasto posiada właśnie nad jeziorami. To, myślę, byłyby priorytety kolejne do realizacji przez miasto. My staramy się już, że tak powiem, pracować również w kierunku tego, żeby miasto podejmowało takie działania i no, liczymy na to, że to się po prostu stanie.
1: Mówił Bartłomiej Kuska z rowerowego Konina. To wszystkie informacje na dziś. Kolejne podsumowanie już w niedzielę. Zapraszam serdecznie. Do usłyszenia.

0: rappelle, je fais de poche dans un.
1: Cascade va Konin.

0: SK2 Konin.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: KH dorzuci refreny.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

wyglądać jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.